0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: W kalendarzu mamy czwartek, 28 dzień maja. Na zegarach jest 6:00. Czas na pierwsze dziś wiadomości.
2: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: W środę oficjalnie rozpoczęła się budowa Centrum Zdrowia Psychicznego na wrocławskich Stabłowicach. Przy ulicy Stabłowickiej z numerem 125 powstanie nowoczesny kompleks, który zapewni mieszkańcom szybki i bezpłatny dostęp do opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Nowa placówka powstanie w technologii modułowej, co pozwoli znacząco skrócić czas realizacji inwestycji, bo zakończenie prac planowane jest do końca tego roku. Koszt przedsięwzięcia przekroczy 12 milionów złotych. Zakończyły się miejskie ćwiczenia służb na Dodrze 2026. Bezpieczne osiedle. Wzięło w nich udział blisko 200 osób, przedstawicieli służb ratowniczych i mundurowych, miejskich jednostek, wolontariuszy oraz pozorantów. Tym samym było to jedno z największych miejskich ćwiczeń z zakresu ochrony ludności i reagowania kryzysowego we Wrocławiu. W ramach scenariusza sprawdzano m.in. procedury alarmowania mieszkańców, organizację ewakuacji, funkcjonowanie punktów pomocy oraz współpracę służb w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia, dodajmy, były realizowane w ramach programu Bezpieczny Wrocław.
0: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: We Wrocławiu truje nas tlenek azotu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Dolnośląski Alarm Smogowy. Jak mówią Radiu Gra, aktywiści Krzysztof Smolnicki i Joanna Szczygielska-Żółtańska, spośród 47 przebadanych punktów na 20 mamy przekroczenia obecnej normy NO2.
3: Tu obok umieściliśmy jeden z punktów pomiarowych naszego niezależnego badania w certyfikowanym szwajcarskim laboratorium, gdzie oddaliśmy próbki pobrane z jakości powietrza dotyczące dwutlenku azotu. No i miasto twierdzi, że nie ma przekroczeń norm. Mamy tutaj mapy, mamy plakietki, którym będziemy znakować miejsca, w którym badaliśmy zanieczyszczone powietrze. Według naszego badania, badaliśmy na przełomie lutego i marca, na 47 punktów pomiarowych, 20 punktów mieliśmy przekroczoną obecną normę, a w żadnym z punktów nie było spełniona norma, która będzie obowiązywała od 2030 roku.
4: Sytuacja jest, można powiedzieć, dramatyczna. Trujemy siebie, trujemy dzieci. Te tlenki azotu, które tutaj widzimy, jakie one mają stężenia w tych poszczególnych punktach miasta, nie, oznacza to, że nasze powietrze nie spełnia norm, które są obecnie obowiązujące. Za 3 lata nie będzie już żadne normy, żadne miejsce nie będzie spełniało już tych norm. Natomiast chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my mówimy o tym, że to będą jakieś normy, nie normy, Światowa Organizacja Zdrowia, czyli po prostu lekarze, mówią wprost, tak naprawdę nie powinniśmy w ogóle oddychać tlenkami azotu. Maksymalne dopuszczalne stężenie to jest 10 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżdżenie samochodem, nawet dobrym filtrem, nie chroni od tych tlenków azotu. To są gazy, nawet dobre filtry, one się też zużywają zresztą, nawet dobre filtry, nie wszystkie dobre filtry chronią, trzeba by je wymieniać co 2-3 miesiące przy takich stężeniach. Te dzieci jeżdżące samochodami też się trują, te dzieci chodzące przy ulicach, tak jak my tu stoimy, trują się tymi tlenkami azotu. A tlenki azotu to są astmy, alergie, nowotwory, to są przeróżne choroby, których naprawdę nie chcemy naszym dzieciom fundować.
2: Aktywiści, w tym Filip Jankowski z Polskiego Alarmu Smogowego, kolejny raz mówią o strefie czystego transportu.
5: Problem z jakością powietrza w Wrocławiu, jak widzimy po tych naszych pomiarach, jest, ponieważ miasto opiera się na wskazaniach jedynie jednej stacji pomiarowej GIOŚ-u, a my zrobiliśmy to w 47 punktach i wyraźnie widzimy, że te stężenia dwutlenku azotu, czyli zanieczyszczenia wynikającego przede wszystkim z ruchu samochodowego w Wrocławiu są dosyć wysokie i należy z tym w jakiś sposób ten problem w jakiś sposób zaadresować. Teraz mówimy o tym, że jest sporo przekroczeń we Wrocławiu według naszych pomiarów w 20 punktach miasta obecnej normy. A teraz proszę pamiętać, za 3,5 roku wchodzi nowa norma, która jest o połowę niższa, 20 mikrogramów na metr sześcienny i nie wiadomo, czy w ciągu 3,5 roku, nie podejmując żadnych działań, uda się ją osiągnąć. I proszę pamiętać, że dwutlenek azotu to jest po prostu szkodliwy dla zdrowia gaz, który między innymi obniża funkcje kognitywne i poznawcze dzieci, w związku z czym się gorzej uczą.
2: Co na to miasto? Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego powiedziała nam, że magistrat na ten moment nie planuje wprowadzenia strefy czystego transportu.
6: Bazujemy na raporcie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na oficjalnych danych i raport GIOŚ-u od 2 lat nie rejestruje przekroczeń norm we Wrocławiu. Wręcz przeciwnie, pokazuje systematyczną poprawę jakości powietrza. Oczywiście mamy świadomość, że unijna dyrektywa zaostrza normę dwukrotnie od 2030 roku, jednak dlatego została ona wprowadzona z dużym wyprzedzeniem, aby można się było odpowiednio do niej przygotować. I miasto Wrocław posiada analizy wykonane dotyczące strefy czystego transportu. Zidentyfikowane zostały też potencjalne warianty i obszary stref. Dzięki temu, jeśli w przyszłości pojawiłby się rok z przekroczeniem norm, miasto będzie gotowe, by szybko i merytorycznie wrócić do tego tematu.
2: Aktywiści nie zamierzają jednak składać broni. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Port Lotniczy Wrocław wprowadzają nowe trasy odlotów samolotów. Zmiany mają na celu ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców Wrocławia i okolicznych miejscowości, szczególnie w zakresie hałasu generowanego przez startujące maszyny. Nowe procedury mają wejść w życie najpóźniej na początku przyszłego roku. Projektowane ścieżki startów pozwolą samolotom omijać najgęściej zaludnione osiedla oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Trasy będą prowadzić głównie nad terenami niezamieszkałymi, co ma poprawić komfort życia mieszkańców, zwłaszcza osiedla Oporów i miejscowości Lutynia. Procedury startu i lądowania nadal będą uzależnione od warunków pogodowych, kierunku i siły wiatru oraz aktualnej sytuacji na lotnisku. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo operacji lotniczych.
0: Twoje sprawy.
2: We Wrocławiu rusza kolejna edycja programu Zdrowa Misja, który już od 5 lat wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Projekt Zdrowa Misja skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. To m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne, spotkania z psychodietetykami, zajęcia promujące ruch oraz działania uczące świadomego wybierania produktów i ograniczania wysoko przetworzonej żywności. W ramach projektu kontynuowany będzie też system certyfikacji zdrowego żywienia w przedszkolnych, szkolnych oraz żłobkowych stołówkach. Obecnie takie certyfikaty posiada już 166 miejskich placówek. W 2020

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: I jakby to niechaj zostanie, ale chcielibyśmy, żeby panowie wzięli tą odpowiedzialność za swoje zdrowie.
4: Według profesora Zbigniewa Dońca, przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Haskolek, mężczyźni nadal niechętnie korzystają z badań profilaktycznych.
5: Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż nie powinniśmy czekać na objawy. Powinniśmy tutaj, odwołując się do głównego takiego przekazu medialnego naszej kampanii, przebadać się, czy też sprawdzić, zrobić sobie taki przegląd zdrowia, tak jak już, jak wszyscy wiemy, panowie dbają o swoje samochody, robią przeglądy, wymieniają olej, ale też na pewno ta troska powinna dotyczyć własnego zdrowia. I to jest główne przesłanie, nie czekamy, badamy się. Chyba powszechną świadomością jest to, że mężczyźni żyją krócej niż kobiety, mówiąc statystycznie. Natomiast istotne jest to, że potwierdzono też, że kobiety częściej wykonują sobie badania profilaktyczne. No tutaj mamy, powiedziałbym, pewne zaległości, można wiele mówić o przyczynach, ale to jest kwestia w tej chwili też spojrzenia takiego, że powinniśmy jako panowie podchodzić odpowiedzialnie. To jest odpowiedzialność za własne zdrowie, z odpowiedzialnością za siebie i też za rodzinę najbliższych. Także panowie, bądźmy odpowiedzialni.
4: Haskobus odwiedzi w najbliższych dniach Wałbrzych, Legnicę i Siechnicę, a 28 czerwca wróci do Wrocławia. Szczegóły znajdziecie na stronie fundacjahaskolek.pl. I to były najważniejsze tematy w środę. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
6: Trochę o pogodzie teraz dla Wrocławia i Dolnego Śląska. O poranku te 10-11 stopni, to jest dobry prognostyk na ten czwartek, 28 dzień maja. W ciągu dnia dziś maksymalnie do 22, w niektórych prognozach nawet 23 stopni. Słońce, owszem, będzie go sporo, chociaż w drugiej części dnia może pojawić się nieco więcej chmur nad naszymi głowami. Opadów deszczu się jednak dziś we Wrocławiu i w okolicy nie spodziewamy. Dzień dobry, kłaniamy się nisko państwu, witamy.
7: Dzień dobry, witamy. No jak w końcu słyszycie, jesteśmy w pełnym składzie. Oliwia Ciszewska.
6: Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: Rano i dobrze, tak? Budzimy się w ten czwartek, czwartunio. 28 dzień maja już w kalendarzu. A co to oznacza?
1: Oznacza to imieniny Augustyna, Jaromira, Justa, Justyny, Wiktora, Emila, Ignacego i wielu, wielu, wielu innych. No już możemy powoli świętować w końcu czwarteczek.
0: Ale nie Piotra dziś.
1: Nie, dzisiaj nie Piotra, wyjątkowo. Mamy za to dzień bez prezerwatywy.
0: Myślałem, że skupisz się na Światowym Dniu Hamburgera. Nie łączmy tego, świętujmy co kto chce.
2: Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie. Ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze, bez względu na to, czy to w drodze do łazienki, czy w drodze do pracy, a niektórzy może jeszcze w drodze po wczorajszym meczu, bo no to była dobra rozgrzewka, taka rozgrzewka kibicowania przed zbliżającą się potyczką Polska-Ukraina. Ultimate Legends Night Wrocław 2026. Wczoraj zmierzyliśmy się z resztą świata. Oglądałaś ten mecz w ogóle?
1: No tak zerknęłam, muszę przyznać. Przynajmniej nie miałam problemu, komu kibicować.
0: No, to rzeczywiście było dość łatwe, a do tego pojawiło się kilka nazwisk, które przecież nieco starsi kibice doskonale znali i pamiętali. No i ostatecznie piękny wynik, który nam się podoba.
1: No właśnie, 3-0 dla Polski. Zawsze tylko niech będą takie wyniki.
0: Reszta świata zawsze za nami.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia Gra. Cztery pory roku. No, na razie wiosna i lato przed nami. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Tak to w pogodzie wygląda w mieście. No właśnie, miasto też się pojawi, czyli Roxy u nas jeszcze przed siódmą. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
2: to wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
2: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
9: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
17: Po reklamie.
1: Trochę o pogodzie teraz dla Wrocławia i Dolnego Śląska. O poranku te 10-11 stopni to jest dobry prognostyk na ten czwartek, 28 dzień maja. W ciągu dnia dziś maksymalnie do 22, w niektórych prognozach nawet 23 stopni. Słońce, owszem, będzie go sporo, chociaż w drugiej części dnia może pojawić się nieco więcej chmur nad naszymi głowami. Opadów deszczu się jednak dziś we Wrocławiu i w okolicy nie spodziewamy.
18: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: dobre granie od samego rana, jeszcze przed godziną siódmą na antenie Radia Gra Wrocław, a my wracamy na chwilę do informacji dobrych, pozytywnych, ponieważ jesteśmy coraz bliżej nowych miejsc parkingowych, które już powstały koło dworca Wrocław-Leśnica. 66 pięknych, nowiuszkich, pachnących miejsc, które są tylko gotowe na kierowców, którzy zostawią, porzucą tam swoje auto i polecą dalej.
1: Przy czym nie polecamy porzucać na stałe, tak jak jeden nasz redakcyjny kolega, on też jedno auto zostawi, kupinowe, od starym zapomni. Po prostu zostawiamy tutaj na cały dzień i przesiadamy się na przykład na autobus albo na tramwaj, bo z nowego parkingu do pętli Leśnica, no jest dosłownie 5 minut piechoty.
0: No, czyli widzicie, wygodnie, nic tylko korzystać i nie jeździć za dużo autem, no bo po co?

0: Rano i dobrze, dobra nuta na tej fali w radiu gra jak zwykle. Tuż przed siódmą również kłaniamy się wszystkim, którzy właśnie wchodzą do swoich biur, nie wiem, na plac budowy albo do magazynów, hal, warsztatów i wszystkich innych miejsc, w których rozpoczyna się życie i nowy dzień pracy.
1: I oczywiście zachęcamy do uśmiechania się od wejścia, no bo ten uśmiech potrafi naprawdę polepszyć cały dzień.
0: I niech ktoś tam podkręci radio trochę głośniej, bo za chwilę będzie gwarno. A u nas najświeższe informacje za chwilę w raporcie o siódmej.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
11: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
12: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
11: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl. Po reklamie.
2: W kalendarzu mamy czwartek, 28 dzień maja, godzinę 7 na zegarach. Czas na raporty Radia Gra.
3: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport. Zaczynamy od pierwszej pomocy dla niemowląt, rozmów z dietetykiem czy uprawiania sportu w ciąży. Te tematy między innymi znalazły się podczas ostatnich warsztatów oraz wykładów w ramach szkolenia Smart City Bezpieczna Mama. Spotkanie przyciągnęło kilkadziesiąt uczestniczek, w tym pań, które spodziewają się potomstwa. Dlatego była też mowa o banku mleka.
4: To jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych.
3: To była Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo psów służbowych. Oprócz kamizelek ochronnych, zespół badaczy rozwija także specjalistyczne hełmy przeznaczone dla czworonogów, wykorzystywanych w ratownictwie, wojsku i służbach mundurowych. Kamizelki mogą być wyposażone w wymienne wkłady batalistyczne, chroniące przed ostrymi przedmiotami lub wypornościowe. W zależności od rodzaju służby, produkty różnią się wagą i poziomem ochrony. Dla psów wojskowych liczy się lekkość i swoboda ruchu, natomiast policyjne czworonogi mogą korzystać z cięższych, bardziej ochronnych kamizelek. W procesie projektowania wykorzystuje się zaawansowane technologie, takie jak laserowe skanowanie 3D i nowoczesne materiały kompozytowe. Premiera gotowych hełmów dla psów służbowych zaplanowana jest na czerwiec tego roku podczas międzynarodowych ćwiczeń Cerberus K9. Po tym wydarzeniu produkty trafią do sprzedaży. A teraz zmieniamy temat i mamy zaproszenie na najbliższy weekend pod Wrocław, a wszystko z okazji Dni Oleśnicy.
6: Przed nami wiele atrakcji muzycznych przede wszystkim. Od takich wykonawców jak Sibul, jak Warius Manx, Kasią Stankiewicz, czy zespół Ira. Są to muzycy, są to zespoły muzyczne, których nie trzeba przedstawiać. Są gwarantem bardzo dobrej zabawy. Oczywiście to wszystko na Podzamczu.
3: Zapraszał Adam Chorbacz, burmistrz Oleśnicy.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Kilka tysięcy kontroli, kilkaset stwierdzonych nieprawidłowości, ukaranych zero. To dane dotyczące kontroli maksymalnych cen paliw na stacjach.
7: Kary nie są nakładane natychmiastowo. Postępowanie za przekroczenie maksymalnych cen paliw jest czasochłonne. Najpierw skarbówka musi doręczyć sprzedawcy protokół z kontroli i dopiero po 2 tygodniach może wszcząć postępowanie. A wtedy przepisy wskazują, że sprawa powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
3: Tyle w relacji Igora Skrzypka. W Radiu Gra czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Mamy podsumowanie frekwencji na Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Ponad 31 tysięcy kibiców zasiadło na trybunach podczas ostatniego meczu tego sezonu. Spotkanie piłkarskiego Śląska Wrocław z Pogonią Grodzisk Mazowiecki przyciągnęło dokładnie 31 119 widzów, co jest najwyższą frekwencją na domowym meczu wrocławian w tym sezonie. Poprzedni rekord ustanowiony podczas meczu z ŁKS-em został pobity, ponad 6 tysięcy osób. W całym sezonie na domowych spotkaniach Śląska pojawiło się łącznie 268 724 kibiców. Średnia frekwencja wyniosła 16 795 osób. Najwyższą średnią frekwencją w sezonie mogła poszczycić się Wisła Kraków, 26 636 osób, przed Śląskiem Wrocław i Ruchem Chorzów. Przypomnijmy, wrocławianie zakończyli rozgrywki z awansem do PKO BP Ekstraklasy. Czwartek we Wrocławiu z niewielkim ochłodzeniem, ale spokojnie, temperatura pozostanie powyżej progu 20 kreski, dokładnie do 21 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą w ciągu dnia wrocławskie termometry. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1022 hektopaskale, do tego poziomu przez noc wzrosło ciśnienie. Generalnie czwartek we Wrocławiu, podobnie jak ostatnie dni w zdecydowanym towarzystwie słońca.
8: To już po siódmej, więc kłaniamy się nisko i witamy was, nasze drogie poranne czwartkowe ptaszyny.
2: Lecimy, lecimy dalej, w końcu już czwartek, za chwilę weekendzik. Cieszymy się, Oliwia Ciszewska.
8: Piotr Kolszowski, za chwilę też horoskop. Zostańcie blisko radia, gramy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Rano i dobrze dobra czwartkowa pobudka w Radiu Graj. Jak zwykle o tej porze to, co poranne ptaszki lubią najbardziej, spojrzeć w gwiazdy, pofruwać też, ale sprawdzić, jak prezentuje się horoskop na dziś.
1: Byle nie za wysoko fruwać, o, bo to może być niebezpieczne.
0: Zbyt blisko słońca.
1: Tak,
0: była
1: tak,
0: taka historia, pamiętam.
1: O takim pewnym panu i karze. No właśnie, ale przed nami dzień wyzwań. Dlatego nie zdziwmy się, że niektórzy będą dzisiaj wierni swojej porannej rutynie. Kawka, herbatka, śniadanie.
0: Mycie zębów.
1: O tak, to się przyda.
0: Mydło.
1: No dobra, ale lecimy dalej. Co te gwiazdy mówią? Będą nam też przychodzić pewne nowe rozwiązania, ale trudno. Więc lepiej po prostu trzymać się tych wiernych rutyn porannych. Nie przejmujmy się, lecimy dalej. Zodiakalna waga powinna postawić na swoją cierpliwość. Bardzo dobrze. Warto też zadbać o swoje baterie społeczne, bo jak się rozładują, no to pozostaje tylko kocyk, kanapa i odpoczynek. Horoskop dla Skorpiona widzi z kolei pewien nieporządek w jego życiu. Powoli jednak można się tym zająć. Także dzisiaj kończymy nasze wróżby na takiej pozytywnej motywacji dla wszystkich, nie tylko dla Skorpionów.

0: Rano i dobrze, w wyśmienitych humorach zerkamy już do naszej porannej kolorowej prasy. Taką kochamy najbardziej, a kolorowa najbardziej w niej jest również od samego rana Edytka Górniak. No i nie mogę przejść obojętnie, ponieważ ta mówi, że przeprowadza się ze swojego pięknego domu w górach nad morze. Choć mówiła ostatnio jeszcze, że wróci do Warszawy. No ale proszę bardzo, nasza szamanka chce być bliżej szumu fal.
1: Może to jakaś nostalgia do starych czasów. Pytanie, kiedy ostatni raz była nad morzem, bo jeśli w dzieciństwie, czyli trzymając się jej deklaracji tego, ile ma lat, czyli te 4000 lat temu, no to dziś może być w szoku. Nadmorskie te ptaki wyglądają już inaczej niż wtedy.
0: Nie, no wiesz, to chyba tam bywa częściej, bo jak czytam dalej, to może chodzić o to, że nad morzem mieszka jej fizjoterapeutka. No, a jak wiadomo, w pewnym wieku lepiej bliskich i wrogów trzymać blisko, ale fizjoterapeutę jeszcze bliżej.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
11: Najwspanialszą.
10: Czy ja mam zawsze rację?
11: Zawsze.
10: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
11: Najlepszy.
10: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
12: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
13: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Dobre granie od samego rana. Sprawdzamy, co się dzieje wokół nas i dowiedzieliśmy się, że wczoraj to odbyła się oficjalna gala Michelin. Pewnie kojarzycie, taki przewodnik kulinarny. No i dowiedzieliśmy się, że na tej gali nasze miasto zostało bardzo potężnie wyróżnione. Aż 23 wrocławskie restauracje zdobyły rekomendacje
1: to
0: tego
1: pięknie.
0: Przewodnika.
1: Okay.
0: No właśnie, ale rekomendacje, widzisz, nie gwiazdki.
1: Nie dali nam żadnej gwiazdki.
0: Nie dali nam gwiazdki.
1: W ogóle się z nami tam nie
0: ani
1: chcą.
0: Ani widelca, ani łyżeczki, cokolwiek.
1: No dobra, ale są rekomendacje przynajmniej. Zawsze jest jakaś motywacja, nie? Do tego, żeby niczego na przykład nie przypalić. I może następnym razem się w końcu uda.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Body Talk w Radiu Gra to już za nami.
1: I ten tytuł łączy się trochę z kolejnym tytułem, ponieważ już za niedługo nasze rendezvous. No to takie Body Talk i rendezvous, moim zdaniem idealne połączenie. Na antenie Radia Gra.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Po reklamie.
3: Czwartek we Wrocławiu z niewielkim ochłodzeniem, ale spokojnie. Temperatura pozostanie powyżej progu 20 kreski, dokładnie do 21 stopni Celsjusza. Maksymalnie wskażą w ciągu dnia wrocławskie termometry. Na redakcyjnym barometrze Radia Gra 1022 hektopaskale. Do tego poziomu przez noc wzrosło ciśnienie. Generalnie czwartek we Wrocławiu, podobnie jak ostatnie dni w zdecydowanym towarzystwie słońca.
4: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na 95.1 FM. Gorąco wszystkich we Wrocławiu i w okolicy pozdrawiamy i zapraszamy do naszego zoo, bo to tutaj nowy mieszkaniec, niewiele większy od polnej myszy, przyjechał do nas z miasta Pragi i ma wyjątkowo wielkie oczy. Wrocławskie zoo przedstawiło właśnie nowego mieszkańca, lemurka kasztanowatego.
1: A niektórzy mówią, że nawet przypomina im kota ze Shreka. W tym momencie, kiedy ten kotek tak patrzył tymi słodkimi oczkami, no ewidentnie mogą one hipnotyzować.
0: Tak, ale tutaj uspokajamy te wielkie oczy, poszerzone źrenice, spokojnie. To zwierzątko nie korzystało z żadnych substancji zabronionych. One tak po prostu te lemurki mają.
1: No, piękny jest ten lemurek. Przy czym pewnie trochę czasu zajmie, zanim przyswoi polski. Na razie bez czeskiego słownika nie ma co nawet podchodzić. Radio

0: bardzo blisko 8 na zegarze, to oznacza, że u nas za chwilę raport. W ogóle dlaczego tak śpiewająco to zapowiadam?
1: No właśnie nie wiem. Może wleciały ci tam jakieś kofeiny z tej kawusi, herbatki, którą pijesz.
0: To Maj w sercu po prostu śpiewa tak, rozumiesz?
1: Zielono nam. Tak. A za chwilę raport i prognoza pogody.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen. Po reklamie.
0: Czwartek w kalendarzu, 28 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od utrudnień na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Jadąc w kierunku Zgorzelca, kierowcy zachowajcie ostrożność. Na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice w pobliżu Kątów samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu, w wyniku czego zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Niemiec. Z tego powodu może tworzyć się jeszcze korek. Ruch spowalnia już przed Pietrzykowicami.
14: Twoje sprawy.
13: Spotkania z pracodawcami bez algorytmów, konsultacje CV i mentoring. To wszystko czeka na uczestników targów pracy dla osób 45+, które jeszcze dziś odbywać się będą w Centrum Handlowym przy Placu Grunwaldzkim. Skąd pomysł na organizację targów dla tej grupy wiekowej? Jak mówi nam Agnieszka Operhalska, współzałożycielka fundacji Heart and Mind, statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy.
15: Osoby 45+, bardzo szybko wypadają z rynku. Czyli mówiąc wprost, to są osoby, które w tej chwili szukają pracy pomiędzy, no kiedyś to było pół roku mniej więcej, w tej chwili już dochodzi do roku, a te osoby w wyższych stanowiskach to już jest nawet półtorej roku. Drugi aspekt, dlaczego mają trudniej, wypadają z pracy, co to oznacza? Przy pierwszym działaniu, przy pierwszym wysłaniu CV dostają zwrotkę, algorytmy działają, że niestety nie są, że tak powiem, idealnym kandydatem. W związku z tym zamykają się w sobie i wycofują się z rynku. Można powiedzieć, że wracamy do tego tradycyjnego sposobu rekrutacji, który był kiedyś, czyli bez filtrów, bez sprytnych ATS-ów, bez algorytmów, które nas wyrzucają. Rozmowa z pracodawcami, dla których naprawdę ważny jest człowiek, a niekoniecznie jest dobrze skrojony CV.
13: Drugi dzień targów pracy w Centrum Handlowym przy Placu Grunwaldzkim odbywać się będzie w godzinach od 11 do 18.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Dziś rusza kolejna edycja programu Zdrowa Misja, który już od 5 lat wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. Projekt Zdrowa Misja skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. To m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne, spotkania z psychodietetykami, zajęcia promujące ruch oraz działania uczące świadomego wybierania produktów i ograniczania wysoko przetworzonej żywności. W ramach projektu kontynuowany będzie także system certyfikacji zdrowego żywienia w przedszkolnych, szkolnych oraz żłobkowych stołówkach. Obecnie takie certyfikaty posiada już 166 miejskich placówek. Dodajmy, że rocznie w działaniach z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości bierze udział ponad 12 tysięcy dzieci i młodzieży. W tym roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wrocławskiego Magistratu na działania z tego zakresu przeznaczył około 750 tysięcy złotych. A szczegóły programu znajdziecie na zdrowamisja.pl. To jest raport Radia Gra o poranku. Polsko-brytyjski traktat o bezpieczeństwie i obronności podpisany. Parafowanie dokumentu przez premierów Donalda Tuska i Keira Stramera odbyło się w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem.
12: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
13: Tyle Bogdan Frymorgan. Rafał Jędraszek ponownie przy mikrofonie. Zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra o poranku. W najbliższą niedzielę 31 maja Wrocław stanie się areną jednego z kluczowych spotkań Polskiej Ligi Baseballu D1. Na nowym stadionie przy MCS Zakrzów drużyna Barons Wrocław zmierzy się z aktualnym mistrzem Polski Silesią Rybnik. Stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie południowej oraz lepsze rozstawienie przed fazą play-off. Obie ekipy należą do ścisłej czołówki krajowej, a ich składy opierają się na reprezentacji Polski oraz zawodnikach z międzynarodowym doświadczeniem. Poprzednie starcia tych drużyn były niezwykle wyrównane. Każdy zespół wygrał po jednym meczu, a o zwycięstwie decydowały minimalne różnice punktowe. Mecze rozpoczną się pierwszy w samo południe, a następny około godziny 15 na stadionie przy ulicy Niepodległości 5 we Wrocławiu. Wstęp jest bezpłatny. ...1022 hektopaskale na redakcyjnym barometrze Radia Gra i okolice tej wartości wciąż będą utrzymywać się przez cały dzień, zatem ciśnienie w miarę stabilne, no i powyżej normy. Aura we Wrocławiu dziś wciąż słoneczna, w towarzystwie słabego zachodniego wiatru. Na termometry w stolicy Dolnego Śląska wskażą dziś maksymalnie 21 stopni Celsjusza.
0: Przypominamy Światowy Dzień Hamburgerów dziś w kalendarzu, tak pod obiadek już troszeczkę.
1: Będzie smakowicie, no chyba, że taki śniadaniowy hamburger z dwóch naleśniczków można sobie zrobić.
0: A, czyli taki wege hamburger.
1: Tak, też o, ale mięsko też można. No, wiecie, wiele jest możliwości.
0: Ziemniaczki można zostawić. Piotr Olszowski
1: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Rano i dobrze, jak zawsze w radiu gra od samego rana, a skoro czujemy już powoli zbliżające się wakacje, to zerknęliśmy sobie na to, co Komisja Europejska chce nam wprowadzić, chce wręcz ułatwić nam podróżowanie po Europie, wprowadzając taki jednolity bilet, na którym będziemy mogli podróżować po wielu miastach naszej pięknej Europy. No ale co się okazuje, projekt Komisji Europejskiej ma również pewne małe kruczki, ponieważ oprócz takich ułatwień dla pasażerów, mamy też przewidziane odszkodowania, które będą musiały wypłacać państwowe linie kolejowe. Proszę bardzo, 25% ceny biletu przy opóźnieniach od 60 do 119 minut i 50% przy opóźnieniach przekraczających 2 godziny.
1: Poczekaj, ja sobie to wszystko zapisuję. Czy to odszkodowanie rośnie dalej wraz z kolejnymi minutami opóźnienia? Bo jeśli tak, to od czasu uruchomienia butelkomatów lepszej opcji na super dochodowy biznes w Polsce chyba nie było.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: break my heart.
1: Dobre granie na tej fali w czwartek, czwartunio. No właśnie, zerkamy do kalendarza, to już końcówka maja, lato i wakacje tuż, tuż i coraz więcej gwiazd się do tego lata przygotowuje. Na przykład w takim dzisiejszym fakcie na pierwszej stronie Zygmunt Heiser grający w siatkówkę plażową.
0: No ale wiecie, nie, że tam sobie lekko odbija piłeczkę. Tu jest pełna moc, jakieś rzuty, jakieś pady siatkarskie. No wygląda to widowiskowo, a pan Zygmunt, przypomnijmy, ma już 72 lata.
1: 72 lata i potrafi wielu swoją sylwetką i tężyzną fizyczną zaskoczyć i nawet powiedziałbym więcej zawstydzić. Tu nawet piszą, że syn mógłby Zygmuntowi Heiserowi takiej formie pozazdrościć.
0: No ale tu recepta jest prosta. Mniej kebabów i raz, dwa będzie takim przekotem jak tata.
2: Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Εκεί το Media Markt.
1: Hot Grill.
2: Παρίλα καλιά είναι.
3: Γρίλια κάλτα.
4: Από πόλσκου, Hot Grill το κανάπκι να στάσιαχ BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Uwaga, uwaga! Dementi będzie! Jak to naprawdę? My powiedzieliśmy, że nie było żadnych gwiazdek na Wrocławia?
1: Gdzie? W ogóle nie.
0: Ale skąd?
1: Ja tego nie słyszałam.
0: No dobra, skupiliśmy się trochę na wyróżnieniach rzeczywiście i tych gwiazdek. Nie to, że nam umknęły, ale być może, no wiecie jak to jest. Człowiek gdzieś tam otworzy poranną kanapkę, taką domową z pasztetem i z ogórkiem kiszonym, a czyta o gwiazdkach Michelin.
1: Po prostu blask tych gwiazdek nas oślepił.
0: O!
1: No, a my oczywiście gratulujemy, bo taka gwiazdka się zawsze przyda.
0: I a
1: oczywiście...
0: dwie to już w ogóle.
1: No właśnie.
0: Nie wiadomo, na którą patrzeć, ja się o swoje oczy boję.
1: Już przynajmniej wiemy, gdzie iść na randkę. Mm-hmm. Także zapisujcie, panowie.
0: Już można stanąć w kolejce, bo pewnie tak to będzie wyglądało.

0: To, kto już w radiu gra na tej fali, to już za nami.
1: I patrzymy dalej w nasze playlisty. O proszę, Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku. To już niedługo na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Wakcja.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: 1022 hektopaskale na redakcyjnym barometrze Radia Gra i okolice tej wartości wciąż będą utrzymywać się przez cały dzień, zatem ciśnienie w miarę stabilne, no i powyżej normy. Aura we Wrocławiu dziś wciąż słoneczna, w towarzystwie słabego zachodniego wiatru. Na termometry w stolicy Dolnego Śląska wskażą dziś maksymalnie 21 stopni Celsjusza.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: ¡Fuego!

0: Dobrze wam gramy o poranku. O poranku to jeszcze poranek dla niektórych. Być może już takie lekkie przedpołudnie wstępne. No ale kawa może była. Może nawet śniadanko wjechało. Coś słodkiego. I co jeszcze mogło wjechać? Truskawki.
1: Tak, byle żeby były słodkie. Takie nie za kwaśne. No i niektórzy powiedzą z cukrem. Tak. No ale właśnie, czy truskawki powinno jeść z cukrem? No nie
0: wiem. Czy z bitą śmietaną? Czy w ogóle ze śmietaną jakąś zakwaszaną? Nie wiadomo. W każdym razie, to żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, mamy jeszcze trochę czasu, bo nie mamy truskawek. To jest kluczowy problem. Dlatego pytamy was, drodzy mieszkańcy, słuchacze, słuchaczki, gdzie tu u nas w mieście najlepiej kupić truskawki? Dajcie znać. No pochwalcie się trochę. Po prostu mamy taki plan z Oligią, żeby zaraz po robocie wybrać się po kobiałkę. A, widzę po tych oczach, że tu dwie kobiałki chcą dzisiaj wjechać.
1: Podoba mi się ten pomysł.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, czekamy na więcej, bo o niektórych lokalizacjach to nawet wiedzieliśmy, tylko jakoś tak nie było okazji, żeby...
1: A ja jestem w szoku, że pojawili się nawet tacy samodzielni dilerzy tych truskawek.
0: Też mam wrażenie, że to są jakieś biznesy, które się odzywa. Piszcie do nas, dzwońcie cały czas, można napisać SMS-a też 3002 SMS-a treści ga. Gdzie są najlepsze truskawki? Czekamy na wiadomości od was, czekamy też na newsy, bo to już za chwilę w raporcie o 9.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
14: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Dzwonki do MediaMarkt.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Godzina 9 wybiła, czas na kolejny raport. Radio Gra.
6: We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Od tej informacji zaczynamy. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant w dziedzinie psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
7: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy. Więc myślę, że to jest niesamowity pomysł, że tutaj w tym miejscu, które w sumie jest chyba takie zaniedbane pod względem psychiatryczno-psychologicznym, takie miejsce się pojawi.
6: Inwestycja pochłonie 12 milionów złotych i zostanie otwarta pod koniec roku. A teraz zmieniamy temat. Kolejny obiekt sportowy we Wrocławiu przechodzi metamorfozę. Legendarne boisko przy ulicy Krajewskiego, dawniej obiekt w Wratislawii, dziś Spartana, przeszło kapitalny remont i stało się nowoczesnym domem dla Akademii Piłkarskiej Spartan. Nowa certyfikowana murawa, oświetlenie LED i przestrzeń do treningów dla najmłodszych, inwestycja za blisko 1,5 miliona złotych właśnie otwiera nowy rozdział dla lokalnego sportu. Oficjalne otwarcie już w najbliższą niedzielę, 31 maja. Wtedy rodzinny piknik pełen atrakcji, wśród nich m.in. otwarte treningi piłkarskie, spotkania z trenerami akademii, a także dmuchańce i tory przeszkód. I to wszystko zupełnie bezpłatnie. Start o 11.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
6: Fotografie Marilyn Monroe wreszcie dostępne dla wrocławian i turystów. Od 15 lipca w Krupa Art Foundation zaplanowano otwarcie wystawy Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Fotografie autorstwa Miltona H. Greena zostały zakupione przez miasto w 2014 roku za ponad 6 milionów złotych. Początkowo zdjęcia miały być prezentowane w hali stulecia, jednak jak mówi Jakub Grudniewski, prezes hali, ze względu na charakter działalności ta posiada ograniczone możliwości organizacji wystaw stałych.
8: Praktycznie pełne obłożenie przez cały rok, ponad 250 eventów, w tym mnóstwo koncertów, wydarzeń kulturalnych, natomiast nie dysponujemy stricte przestrzenią wystawienniczą, stąd poszukiwaliśmy partnerów.
6: Wystawa w Krupa Art Foundation będzie dostępna od połowy lipca do 25 października.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Wczoraj przed Sejmem w stolicy pojawiło się ponad 1000 naukowców z całego kraju. Domagają się wzrostu nakładów na naukę do 3% PKB. W tej chwili to niewiele ponad procent. Protestujący chcą zapewnienia odpowiednich środków na stabilne prowadzenie badań.
9: Na więcej dobrych badań, bo nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów.
10: Ale nie realizują?
9: Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania. I wtedy wyjeżdżają i dostają finansowanie za granicą.
11: Widzimy to we własnym instytucie naukowym, widzimy to szerzej w środowisku.
10: Gdyby tutaj teraz wyszli rządzący, co by im pani powiedziała?
9: Dajcie nam fundusze, a my damy wam rezultaty.
6: Usłyszał od uczestników demonstracji Michał Dobrołowicz. Bezchmurne, błękitne niebo i mocno świecące słońce to widzimy przez redakcyjne okna Radia Gra i tak jest od rana i tak pozostanie do zachodu. Ten dziś o 20.52, czwartek, z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni, biometr jak najbardziej korzystny.
5: Już po dziewiątej i w taki sposób płynnie przechodzimy do naszego pożegnania. No niestety, musimy się pożegnać, ale powitamy się już za chwilę z naszym Mariuszem.
4: On się też na pewno z wami pięknie powita, jak to ma w zwyczaju. Tyle od nas na dziś. Dobrego czwartunia życzymy i w piątek, w piąteczek się na pewno usłyszycie ze mną. Taki szczegół.
5: No cóż, to ja może tego nie skomentuję. Aha. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za dziś i miłego weekendu życzę.
4: Nie, musiałaś. Piotr Olszowski, a my spotkamy się jutro, żeby pięknie razem weekend przywitać.

0: Ram pam pam i 3-0. Też oglądaliście wczoraj mecz Polska, reszta świata? No, oglądając popisy naszych zawodników, oldboyów, to miałem wrażenie, że gdyby oni grali o kwalifikacje do tegorocznego mundialu, to by się zakwalifikowali. No to jeszcze sportowo, nasze dziewczyny wczoraj podczas French Open, dwie z nich zakwalifikowały się do dalszej gry, to Magda Linet i Iga Świątek, odpadła Magda Fręch, a dzisiaj w Paryżu gra Hubert Hurkacz. Jego przeciwnikiem będzie Frances Tiafoe, a mecz rozpocznie się chwilę po 12. Także nastawieni bojowo, zaczynamy przed południe. Mariusz Pucyło, witajcie, za chwilę Rod Stewart.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: To jest gra.

0: Grzegorz Chyży w Radiu Gra. Dzisiaj, co to dzisiaj mamy? Czwartek. To już od dzisiaj w takim razie. W czwartek, piątek i sobotę od 28 do 30 maja drogowcy mają układać aż 3 warstwy masy bitumicznej, czyli świeżutki asfalcik na skrzyżowaniu ulic Wilkrzyńskiej, Głównej i Marszowickiej. To oznacza utrudnienia dla kierowców i to całkiem spore utrudnienia. Na szczęście ruch tam będzie kierowany ręcznie, więc miejmy nadzieję, że wszystko jednak jakoś sprawnie da się rozładować. No, warto po prostu o tym wiedzieć. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, a potem Cher i All or Nothing.
1: Reklama.
2: Jedziemy?
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Piłki do Media Markt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
6: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
7: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
8: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów Dary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Bezchmurne, błękitne niebo i mocno świecące słońce to widzimy przez redakcyjne okna Radia Gra i tak jest od rana i tak pozostanie do zachodu. Ten dziś o 20.52, czwartek, z temperaturą maksymalną na poziomie 21 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni, biometr jak najbardziej korzystny.
5: To jest Gra FM.

hity pełne energii w Radiu Gra w czwartek 28 maja. Dzisiaj mamy bardzo smakowite święto. Dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera. Klasyk fast foodu, jak się okazuje, wcale nie pochodzi z Ameryki, jakby się wydawało, a z Hamburga. No i stąd jego nazwa. Dopiero potem podbił Stany Zjednoczone i potem cały świat. Pierwszy nowoczesny burger, taki znany nam dzisiaj, pojawił się już w XIX wieku, a najdroższy w historii kosztował 10 tysięcy dolarów, no ale to nie był zwykły hamburger. Był ozdobiony złotem i truflami, no a szkoda zjeść, lepiej postawić gdzieś w gablocie. Dzisiaj święto hamburgera, także dzisiaj chyba bez wyrzutów sumienia można sięgnąć po bułę z kotletem. No to smacznego, a my mamy kolejne smakowite kąski. Teraz Kaskada i San Francisco, a za chwilę zaśpiewa Urszula.

0: Chris de Burgh. Swego czasu była plotka, że jest potomkiem legendarnego króla Artura, no ale Chris de Burgh ani korony, ani królestwa się nie doczekał. My za to doczekamy się najnowszego raportu, wiadomości z Polski, ze świata i z naszego miasta już za chwilę, punktualnie o 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Kaufland jest też.
13: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
15: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
14: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
15: A każdy dzień to nowa przygoda.
16: W akcji

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Gra. Dzisiaj czwartek, 28 dzień maja. Zegary wskazują 10, czyli pora na najnowsze wydanie raportu.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja dla wrocławskich kierowców. Od dziś do soboty na skrzyżowaniu Głównej, Marszowickiej i Wilkrzyńskiej układana będzie masa bitumiczna. W tym czasie ruch w rejonie prac będzie sterowany ręcznie. Prace na tym skrzyżowaniu to dodatkowy zakres realizowany w ramach przebudowy ulicy Wilkrzyńskiej. Koszt tych prac to ponad 700 tysięcy złotych. A jeśli chodzi o postęp w pracach, to przebudowa Wilkrzyńskiej jest na finiszu. Do wykonania zostały jeszcze chodniki przy przebudowanym skrzyżowaniu oraz prace porządkowe. A teraz wracamy na czwórkę pod Wrocławiem. Wciąż utrudnienia w ruchu w kierunku Zgorzelca. Jak informowaliśmy już w porannym raporcie Radia Gra, powodem wypadek ciężarówki. Pojazd w okolicach węzła Kąty Wrocławskie wjechał do rowu. Na czas wyciągania ciężarówki jeden z pasów był zablokowany. Kierowcy jadący w kierunku Niemiec, uważajcie, obecnie ruch spowalnia. Miejscami się jeszcze korkuje przed i za wysokością Wrocławia. W kilku miejscach między Bielanami a Pietrzykowicami doszło do łącznie trzech kolizji.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Za niespełna godzinę o 11 ruszy drugi dzień targów prac odbywających się w centrum handlowym przy placu Grunwaldzkim. Skierowane są do osób powyżej 45 roku życia.
5: Te osoby pracowały często 15, 20, 25 lat. Po tych 25 latach one często jak wychodzą z tej pracy, a często dzieje się to nagle, to one nie za bardzo jakby potrafią rozmawiać językiem kompetencji. Nie do końca wiedzą, jakie mają swoje kompetencje. Często kompetencjami są stanowiska. Stanowisko to nie kompetencje, my to zawsze powtarzamy. Więc jeżeli taka osoba trafia na rynek, to nie do końca umie rozmawiać z pracodawcą tym językiem, nazwijmy to, wartości. A z drugiej strony, o czym też mówimy i dlatego tutaj też są przedstawicieli pracodawców, pracodawcy ciągle nie potrafią wycenić wartości tego doświadczenia. Więc tutaj mamy trochę dwie strony, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać. No, czyli ja zawsze mówię, to jest taka samonapędzająca się katastrofa. Skoro mamy dwie osoby, które nie znają swojego języka, no to po prostu się nie porozumiewają. No i te rekrutacje wyglądają tak, jak wyglądają.
3: Mówiła Radiu Gra Agnieszka Operhalska, współzałożycielka fundacji Heart and Mind. A również o 11 ponad 200 uczniów z Wrocławia weźmie udział w specjalnych warsztatach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zajęcia odbędą się w zespole szkolno-przedszkolnym nr 21 przy ulicy Kłodzkiej. W programie przewidziano pokazy, symulacje oraz spotkania z ekspertami, m.in. instruktorem techniki jazdy Pawłem Janickim i Szymonem Szumim Szumciakiem. Podczas warsztatów młodzież dowie się, jak działają pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne podczas zderzenia, jak ograniczona widoczność oraz martwe pole wpływają na bezpieczeństwo na drodze, a także sprawdzi swój refleks w praktycznych ćwiczeniach. Wydarzenie jest częścią programu Bezpieczny Wrocław i stanowi zapowiedź wielkiej wyprawy maluchów dla dzieci, charytatywnego rajdu, który w czerwcu wyruszy spod hali stulecia na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Odnotowano ponad 900 podejrzanych zakażeń ebolą w Afryce Środkowej. Polska szykuje specjalne procedury. Sanepid informuje o monitorowaniu osób, które wracają do naszego kraju z Konga czy z Ugandy.
6: Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
7: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj no, jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
6: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej.
3: Jak dodaje Michał Dobrołowicz, dziś w sprawie przygotowań zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych. Słonecznie, bardzo słonecznie, potwierdzają to nie tylko prognozy, ale także osobiście doświadczamy tego spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, ale na naszym termometrze okolice 15 kreski powyżej zera mówię, ale bo nie jest to niska temperatura jak na wiosnę, choć mamy, jakby nie było, niewielkie ochłodzenie. Dziś we Wrocławiu termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne w granicach 1022 hektopaskali.
2: Tu Radio Gra, witamy ponownie po 10:00. Mariusz Pucyło, kłaniam się. Po 10:00, czyli u wielu z was pewnie przerwa, a to na drugie śniadanie, a to na kawkę, a to na herbatkę, a to na coś słodkiego, cokolwiek robicie, do tego wszystkiego dorzucamy hity pełne energii. Na początek tej godziny Bledka i Dwa Dni, później Sabrina przypomni wakacyjny przebój Boys.
8: Daleko

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Lato, upał, słońce świeci, jest tak gorąco, że trzeba się ochłodzić w basenie. Taki był mniej więcej sens teledysku do tej piosenki Sabrina i Boys. To właśnie coś a propos chłodzenia. Policjanci właśnie rozwikłali zagadkę dotyczącą serii kradzieży klimatyzatorów, do których dochodziło w Piasecznie i okolicach. Zatrzymali 46-latka, który usłyszał 10 zarzutów. Facet gdzie zobaczył klimatyzator, to od razu musiał go zdemontować. Gość doskonale znał sposób demontażu urządzeń, ponieważ był ich instalatorem demontowanych urządzeń. Nie sprzedawał jednak w całości, rozbierał je na części i sprzedawał ich elementy. No słuchajcie, skoro spece od klimatyzacji kradną klimatyzatory, to chyba może znaczyć tylko jedno. Lato będzie gorące.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 zł za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Po reklamie.

drugiego takiego nie będzie. Freddie Mercury, Living on My Own w radiu gra. A ja przeglądam sobie zeznania podatkowe naszego prezydenta, a także wiceprezydentów Wrocławia, ale skupmy się na tym najważniejszym, Jacek Sutryk. A tak przeglądam, w ostatnich latach no, było dobrze. W 22 413 tysięcy, w 23 407 tysięcy, potem w 24 troszkę gorzej, 367 tysięcy, a w zeszłym roku już tylko, no bida panie, 280 tysięcy zarobił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, bo w zeszłym roku nie było już kasy z rad nadzorczych, więc zarobił tylko 280 tysięcy. To tylko, to oczywiście ironicznie, bo chyba wiele osób spośród nas chętnie przytuliłoby taką pensję, prawda? Radio

0: Lekcje miłości od zespołu Level 42, a ja nadal w temacie kryminałków. 800 kg narkotyków mogło zostać wyprodukowanych w zlikwidowanym, na szczęście, przez policję laboratorium w województwie podlaskim. Według prokuratury były one produkowane dla kartelu. Sąd okręgowy w Białymstoku skazał zaangażowanych w to przedsięwzięcie Meksykanów. No po prostu CSI Zagadki Podlasia. Zobaczycie, kiedyś powstanie taki serial.
1: Reklama. Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.

0: cenie tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
3: Najwspanialszą.
2: Czy ja mam zawsze rację?
3: Zawsze.
2: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
3: Najlepszy.
2: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
4: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Słonecznie, bardzo słonecznie, potwierdzają to nie tylko prognozy, ale także osobiście doświadczamy tego spoglądając przez redakcyjne okna Radia Gra, ale na naszym termometrze okolice 15 kreski powyżej zera mówię, ale bo nie jest to niska temperatura jak na wiosnę, choć mamy, jakby nie było, niewielkie ochłodzenie. Dziś we Wrocławiu termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie stabilne w granicach 1022 hektopaskali.
10: Słuchasz radia, gra FM.

Przyjemne, pogodne granie, czyli hity pełne energii w Radiu Gra, to Damiano Dawid i Talk To Me. A gdybyście już dzisiaj byli ciekawi, co przyniesie nam pogoda we Wrocławiu w ten weekend, to już mówię, jutro cieplutko, 26 stopni i bardzo, bardzo dużo słońca. Sobota pochmurna, może odrobinę pokropić, ale też będzie ciepło, 25 stopni. Jeżeli pokropi, to tylko przed południem, potem będzie ładnie, natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, temperatura też nie zawiedzie, będzie około 26 na plusie. Także o pogodę na weekend we Wrocławiu nie musimy się martwić. To już Belinda Carlisle i La Luna.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
9: Najwspanialszą.
8: Czy ja mam zawsze rację?
9: Zawsze.
8: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
9: Najlepszy.
8: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
10: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
12: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
13: To wybrałabym prezent z Media Expert.
12: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
13: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
12: I wiele innych zabawek w super cenach.
14: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Po reklamie.
19: Zaczynamy raport o 11. Sprawdzamy, co nowego u nas, w Polsce i na świecie. Sprawdzimy prognozę pogody, a potem zaśpiewa Shakin' Stevens.
20: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport przed południem zaczynamy od kolejnych już dziś utrudnień na czwórce pod Wrocławiem, tym razem w pobliżu węzła Bielany Wrocławskie. Tam doszło do kolizji ciężarówki z osobówką. Zablokowany jest fragment jednego pasa jezdni w kierunku Zgorzelca. A teraz wracamy do tematu wykładów i warsztatów dla mam, przyszłych mam i pań planujących dzieci. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama przyciągnęło kilkadziesiąt uczestniczek, a w programie m.in. był wykład dietetyka.
21: W trakcie ciąży unikamy pewnych produktów, w tym surowego mięsa, surowych jaj. Też informujemy o tym, co tutaj może być niebezpieczne, a niekoniecznie niektóre z nas zdają sobie sprawę, bo często googlujemy w ogóle wszystkie produkty, googlujemy, czy ja na pewno mogę jeść krewetki. Już mówię, że można oczywiście, żeby też nie pozostawiać tej tajemnicy, ale dieta jak najbardziej jest ważna i właśnie musimy unikać pewnych produktów.
20: Mówiła Radio Gra dietetyczka Natalia Sidak.
22: Radio Gra poleca.
20: Jutro rusza 8 przegląd nowego teatru dla dzieci we wrocławskim Teatrze Lalek. Co będzie się działo, o tym opowiada Janusz Jasiński, dyrektor naczelny teatru.
23: 8 przegląd. Proponujemy na tym przeglądzie wybrane przez nas spektakle dla wszystkich grup wiekowych. Cały nurt ogrodu sztuk, czyli warsztatów, które są prowadzone tym razem przez naszych pracowników i nie tylko pracowników artystycznych. No i oczywiście gala związana z jubileuszem 80-lecia teatru, która będzie uwieńczeniem tego dnia rozpoczęcia, tego piątku, gdzie będziemy świętować wszyscy razem. No, to jest taka, nasze 80-lecie teatru. Jest to święte o pracowników teatru de facto.
20: Przegląd potrwa do 3 czerwca. Natomiast Teatr Polski we Wrocławiu przygotował 2 nowe adaptacje folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Pierwszy spektakl, Gospodarstwo zwierząt, opowieść skierowany jest do dzieci i będzie miał premierę na scenie na Świebockim w najbliższą sobotę. Druga propozycja, folwark zwierzęcy, przeznaczona dla dorosłych widzów, zadebiutuje 5 czerwca. Oba przedstawienia wyreżyserowała Marta Strecker. Jak podkreśla twórczyni, nie są to 2 wersje tej samej historii, lecz odrębne spektakle poruszające różne tematy. Wersja familijna skupia się na rozpoznawaniu kłamstwa i promuje współdziałanie oraz dzielenie się władzą. Spektakl dla dorosłych natomiast pozostaje wierny oryginalnej, mrocznej wymowie powieści, ukazując mechanizmy władzy i jej degeneracji.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
20: Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta dotyczące tzw. ustawy łańcuchowej. Wczoraj odbyło się 2 czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Na czym konkretnie polega kompromis?
3: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa. To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
3: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek.
20: Tyle Michał Krasoń. Osiemnaście stopni Celsjusza wskazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Temperatura jeszcze według prognoz wzrośnie we Wrocławiu o 3 kreski. Ciśnienie w granicach 1023 hektopaskali i okolice tej wartości utrzymywać się będą przez resztę dnia. Do tego czwartek we Wrocławiu słoneczny w towarzystwie umiarkowanego zachodniego wiatru.
19: Ktoś mi się tu przed chwilą skarżył, że ma jakiś spadek energii przed południem. Spokojnie, będziemy z tym walczyć. Muzyka zaraz zrobi swoje. Hity pełne energii w Radiu Gra. Shaking Stevens i Cry Just a Little Bit na dobry początek. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie. Gramy!

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Don't Answer Me to Alan Parsons Project w Radiu Gra, a za chwilę Oskar Cyms w piosence Cały Czas. Gdyby ktoś z was aktualnie szukał nieruchomości, to uwaga, jest niezła chata do wzięcia. Robert Burnejka wystawił na sprzedaż swoją willę z basenem. Za tę willę chce 3 miliony złotych, ale w tej willi no, jest po prostu wszystko. 450 metrów razem z garażem, 2000 metrów działki, basen, lokalizacja około 35-40 minut od Warszawy. W sąsiedztwie znani ludzie. Salon z kominkiem, kuchnia z jadalnią, kilka sypialni i łazienka z kanapą. To wszystko jest w willi, którą sprzedaje hardkorowy koksu, ale wiem, czego tam nie ma. Nie ma lipy.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
10: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
11: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
12: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
1: Po reklamie.

Shania Twain w Radiu Gra, a we Wrocławiu rozpoczęły się targi pracy. Wyjątkowe targi pracy 45+ odbywają się w pasażu grunwaldzkim. Skończą się dzisiaj o godzinie 18. Czy życie zawodowe zaczyna się po 40? Organizatorzy tych targów chcą udowodnić, że zdecydowanie tak. W programie wydarzenia m.in. oferty pracy, konsultacje z doradcami kariery, wsparcie w przygotowaniu CV, pomoc w budowaniu marki osobistej, wskazówki dotyczące planowania dalszej ścieżki zawodowej. Przypomnę jeszcze raz miejscówkę, to pasaż grunwaldzki. Wstęp jest bezpłatny, a targi potrwają jeszcze dzisiaj do godziny 18. To już Bibi Rexha i Faithless New Religion.

0: No proszę, wygląda na to, że każdy ma swoją baby. Just the way it is, baby, i Rembrandt w radiu gra. A teraz wyniki ciekawego badania, które wykazało, że młode kobiety są niemal tak samo podatne na agresję drogową jak młodzi mężczyźni. Tak, tak, to nie tylko faceci. Badanie wykazało, że kobiety za kierownicą niemal równie często jeżdżą na zderzaku, krzyczą obraźliwe słowa, potrząsają pięściami i trąbią klaksonami. No ale dosyć już o mojej żonie. Za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to Twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
9: 18 stopni Celsjusza wskazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Temperatura jeszcze według prognoz wzrośnie we Wrocławiu o 3 kreski. Ciśnienie w granicach 1023 hektopaskali i okolice tej wartości utrzymywać się będą przez resztę dnia. Do tego czwartek we Wrocławiu słoneczny w towarzystwie umiarkowanego zachodniego wiatru.

O panie, zanim dzisiaj będzie ciemno, to jeszcze ho, ho, ho, dzisiejszy zachód słońca o godzinie 21.04, dzień trwa 16 godzin i 41 minut, jest krótszy od najdłuższego, już zaledwie o 32 minutki. Za chwilę południe i najnowszy raport.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Tu Radio Gra, hity pełne energii. Za chwilę Andy Dust i Zakaria, ale teraz mamy 12. Teraz czas na raport.
17: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie, które blokowało ogłoszenie nowych przetargów na odbiór odpadów we Wrocławiu. Decyzja otwiera drogę do rozpisania nowych zamówień na usługi o wartości kilkuset milionów złotych. Przetargi obejmą odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu całego miasta. Przypomnijmy, wcześniejsze postępowania unieważniono po wykryciu wycieku poufnych danych przez jednego z pracowników miejskiej spółki Ekosystem. Sprawa została zgłoszona organom ścigania. W ramach postępowania funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumenty w kilku instytucjach, w tym we wspomnianej miejskiej spółce Ekosystem, a także w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Obecnie odbiór odpadów w mieście odbywa się na podstawie zamówień bieżących. Zawirowania wokół przetargów były krytykowane przez część radnych i aktywistów, którzy zarzucali władzom miasta nieprawidłowości i narażanie budżetu na dodatkowe koszty. Decyzja KIO umożliwia miejskiej spółce Ekosystem rozpoczęcie nowej procedury przetargowej.
18: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Trwa rewitalizacja odcinka linii kolejowej 302. To pierwszy tor w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, wykonany w technologii bezstykowej, umożliwiającej przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 80 km na godzinę. Składy towarowe będą mogły poruszać się maksymalnie 60 km na godzinę. Po zakończeniu prac czas podróży z Wrocławia do Jeleniej Góry skróci się nawet do pół godziny, co ma zwiększyć atrakcyjność połączenia zarówno dla mieszkańców regionu, regionu oraz powiatu karkonoskiego. A teraz zmieniamy temat i wracamy z mikrofonem na trwające we Wrocławiu targi pracy. To drugi dzień wydarzenia odbywającego się w centrum handlowym przy Placu Grunwaldzkim. Jak mówi nam Agnieszka Operchalska, współzałożycielka fundacji Heart and Mind, targi skierowane są do osób 45+, które chcą zmienić swoją drogę zawodową.
0: Targi są tak zrobione, że właściwie mamy trzy strefy. Pierwsza strefa no to oczywiście pracodawcy, ci, co są pozytywnie nastawieni na osób 45+. Druga strefa to są wszelkiego rodzaju doradcy karier i mamy tutaj Wojewódzki Urząd Pracy, mamy Powiatowy Urząd Pracy, ale uwaga, mamy też mentorów, trenerów prywatnych, którzy zresztą wspierają fundację też na grupa wsparcia, którzy tutaj dzisiaj są, którzy dzisiaj oferują swoje usługi. I uwaga, trzecia strefa, bardzo ciekawa, to podcasty na żywo. Podcasty na żywo, gdzie co pół godziny będą prowadzone rozmowy na temat właśnie jak sobie poradzić na tym nowym rynku pracy, co można zrobić lepiej, ale też uwaga, dajemy przestrzeń, żeby się firmy przedstawiły, ponieważ bardzo często to, co my myślimy o firmach, to czym one się zajmują, no to nie do końca jest prawdą. Więc to będzie taka okazja, żeby te firmy się mogły przedstawić.
17: Targi możecie odwiedzać jeszcze przez najbliższe 6 godzin, czyli do 18.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu w Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Stany wciąż rozmawiają z przeciwnikiem przez pośredników w regionie.
4: Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to, a może nie, dodał Trump, mając na myśli działania wojenne. Prezydent zapowiedział też, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich i nie będzie pod kontrolą ani Iranu, ani Omanu. To wody międzynarodowe, będziemy nad nią czuwać, ale nikt jej nie będzie kontrolował. Oman będzie się zachowywał jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze.
17: O czym z Waszyngtonu informował Paweł Żuchowski. Druga część czwartku pogodna, słoneczna, choć co pokazała nam aura w okolicach południa, czasami promienie UV we Wrocławiu delikatnie chowają się za niegroźne. Chmurki niegroźne, bo na pewno nie deszczowe, ale dziś nieco mniej na wrocławskich termometrach niż w ostatnich dniach. Do 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą. Ciśnienie stabilne w okolicach 1022 hektopaskali, wiatr umiarkowany północno-zachodni.
16: ósmy dzień maja. Kylie Minogue ma dzisiaj urodziny. O urodzinach więcej, mniej więcej za 15 minut. Teraz pozdrawiamy tych, którzy mają dzisiaj imieniny. 28 maja świętują Augustyn, Jaromir i Just. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. We don't...

0: Disco to jest wszystko. Disco Paradise to Fedez i Analiza w Radiu Gra. Życzenia urodzinowe właśnie teraz dla wszystkich, którzy świętują tego dnia, czyli 28 maja. A dzisiaj urodziła się m.in. Kylie Minogue. Kiedy to było? W roku 1968 w Melbourne. Kylie Minogue kończy dzisiaj 58 lat. 47 urodziny ma Michał Piruk, tancerz, choreograf, prezenter, a 24 lata kończy Natalia Zastępa. Polska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów Natalia Zastępa kończy 24 lata. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Najważniejsze jest to, że do wszystkich są nastawieni bardzo pokojowo i z każdym człowiekiem chcieliby żyć w zgodzie. Pragną, żeby wokół nich panowała powszechna harmonia. Ich urok osobisty zapewnia im niesłabnące zainteresowanie płci przeciwnej. Jeżeli chodzi o wady, jest człowiekiem bardzo nerwowym. Ale spokojnie, spokojnie, dzisiaj macie urodziny. Za chwilę w prezencie Bryska i Obca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowit.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Robi się jeszcze goręcej i jeszcze pogodniej, gdy w radiu gra brzmią piosenki po hiszpańsku. Alvaro Soler i El Mismo Sol. Propozycja na dzisiejszy wieczór, na spędzenie wolnego czasu. Przypominam, że trwa Festiwal Kryminału 2026, ależ dzisiaj atrakcyjne spotkania. Wśród nich wieczorem o 19:00, przed kim chroni nas wywiad. To spotkanie z Wincentem Sewerskim. Potem również międzygatunkowe wędrówki, spotkanie z Wojciechem Chmielarzem i Jakubem Ćwiekiem. No po prostu największe gwiazdy polskiego kryminału. A oprócz tego przypominam, że zbliża się Dzień Dziecka. Dzisiaj już jedna z takich imprez dla dzieci. Nutkosfera, czyli Cezik i Impart dzieciom. To w Imparcie dzisiaj o godzinie 17:00. A to już Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: niby jeszcze godziny pracy, ale muzyka jak najbardziej relaksująca. Johnny Hayes, Jesse, Turn Back the Clock. Gramy dalej, już za kilka minut strachy na lachy. Będzie też Samantha Fox, ale najpierw sprawdzimy prognozę pogody.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
11: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
16: masz. Po reklamie.
17: Druga część czwartku pogodna, słoneczna, choć co pokazała nam aura w okolicach południa, czasami promienie UV we Wrocławiu delikatnie chowają się za niegroźne. Chmurki niegroźne, bo na pewno nie deszczowe, ale dziś nieco mniej na wrocławskich termometrach niż w ostatnich dniach. Do 21 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą. Ciśnienie stabilne w okolicach 1022 hektopaskali, wiatr umiarkowany północno-zachodni.
18: To jest Gra FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

Fejra i Sauer w Radiu Gra, a ja przypomnę, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera. Jedyny dzień w roku, kiedy kotlet w bułce rządzi światem. Pierwszy hamburger powstał podobno dzięki marynarzom z Hamburga. Można powiedzieć, że to takie danie z morskim rodowodem. Potem Amerykanie dorzucili ser, bekon, sos, cebulkę, pomidora. No i zrobiło się tak smacznie, że na propozycję hamburgera chyba mało kto odmawia. No ja wiem, że niezdrowo, ale przy takim święcie, w taki dzień, to chyba można. Smacznego i dzięki za dzisiaj. Słyszymy się w piąteczek, piątunio po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
20: Po reklamie.
21: Mamy 13, czwartek, czas w Radiu Gra FM na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
22: We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Daniel Hawrylenia, dzień dobry. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
23: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy. Więc myślę, że to jest niesamowity pomysł, że tutaj w tym miejscu, które w sumie jest chyba takie zaniedbane pod względem psychiatryczno-psychologicznym, takie miejsce się pojawi.
22: Inwestycja pochłonie 12 milionów złotych. Centrum zostanie otwarte pod koniec roku.
24: O tym się mówi we Wrocławiu.
22: W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz odrobina kultury. Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na premierę spektaklu Wyobraź sobie. Twórcy spektaklu, czeskosłowacki duet twórczy Łukasz Tripsowski i Martin Kukućka, prezentują historię Anusi, która mierzy się ze swoimi lękami. Pokaz skierowany jest do dzieci od 9 roku życia.
25: To jest taka historia o wyobraźni, o jakimś takim świecie wewnętrznym wyobraźni bohaterki, która
0: no, jest dziewczynką, która boi się ciemności i jak trafia w pewnym momencie spektaklu na samym początku do takiej sytuacji, że ktoś jej zakłada torbę na głowę, bo to jest taka gra, że dzieci biegają, zakładają sobie jakieś tam torby. Tak. I ona po prostu, żeby walczyć z tym strachem, z tą ciemnością, zaczyna tworzyć jakiś taki świat swojej wyobraźni, który jej pomaga z tym się jakoś mierzyć.
22: Mówił aktor Teatru Lalek Mateusz Zilbert, premiera już jutro. A jak wiecie już z raportów Radia Gra, do Wrocławia wraca Marilyn Monroe. Już w najbliższy poniedziałek o godzinie 22:00 Hala Stulecia zaprasza na wyjątkowy pokaz specjalny wrocławskiej fontanny multimedialnej Dzień Dobry Marilyn. Będą światła, muzyka, efekty ognia i największe hity inspirowane ikoną popkultury. Nie zabraknie też kultowego Diamonds Are a Girl's Best Friend. Wydarzenie zapowiada wystawę fotografii Marilyn Monroe autorstwa Miltona Greena, przygotowaną przez Halę Stulecia i Krupa Art Foundation. Wystawa będzie dostępna od 15 lipca w galerii Krupa Art Foundation przy wrocławskim rynku.
24: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
22: Jeśli w piątek przegłosujemy ustawę o statusie osoby najbliższej, siadamy do rozmów o aborcji, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy, pełnomocniczka rządu do spraw równości. Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mówią jednak wprost, nie będzie ich zgody na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.
1: My będziemy dążyć do tego, żeby ta nasza ustawa ewentualnie, która ma przywracać kompromis aborcyjny, mogła być procedowana, nie będziemy wchodzić w żadne radykalne rozwiązania.
22: Mówił Mirosław Orliński, z kolei politycy Lewicy podkreślają, że nie chcą powrotu do dawnego kompromisu, lecz domagają się dekryminalizacji i liberalizacji aborcji. Pogoda daje nam dziś we Wrocławiu troszeczkę wytchnienia od upałów. W tej chwili na termometrach 19 kreska nad zerem, a maksymalnie w czwartek ma być 21 stopni na plusie. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale i dalej rośnie. Na niebie odrobinę chmur, ale późnym popołudniem spodziewamy się więcej słońca.
21: Czwartkowe popołudnie nabiera rozpędu, tu Gra FM, kłaniam się, dzień dobry, witajcie, chwilę po 13 na zegarze, z dawką dobrej muzycznej energii witam was, newsów z miasta, regionu, no i propozycji na zbliżający się weekend, do 18 brakować u nas nie będzie. Polecamy się, witajcie, dzień dobry, Elton John na początek i Wiktor Waligura.

0: To jest Zalaras on to Grefem, muzyka z hitami pełnymi energii. A u nas dziś między innymi zajrzymy sobie w góry, bo przed nami Festiwal Góry Literatury, to w Sudetach. Będziemy też mówili o meczu niedzielnym. Wczoraj jedne emocje na Tarczyńskim Arenie, a w niedzielę mecz towarzyski Polska-Ukraina. Tam też będziemy zaglądali. Powiemy też o tym, że w czasoprzestrzeni bardzo ofowe granie w najbliższy weekend, aż 15 koncertów, słuchajcie, będzie można wziąć w nich udział. Zajrzymy do ZOO i przywitamy też nowego mieszkańca naszego ogrodu. To wszystko przed nami do 18:00. Będę polecał, zapraszał. A i oddamy wam głos też w naszej sądzie i to całkiem niedługo. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Twoje BMW ma

0: więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
14: Nie musisz.
13: Jak to nie muszę?
14: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
13: Oto Moto Lease?
14: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
13: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
14: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
13: I to gdzie?
14: To tu. Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra. Come on.

0: przy dobrej kawie, jeszcze lepszej muzyce, pełnej energii, czas płynie szybko, miło i przyjemnie. A propos tej pierwszej, czyli kawki, słuchajcie, zapytaliśmy mieszkańców Wrocławia o to, jaką kawę lubicie najbardziej. No i kiedy?
1: Koniecznie musi być rozpuszczalna, nie może być parzona. Nie lubię parzonej, tylko rozpuszczalną. Czym się sugeruje? Raczej lubię ziarenkowe kawy niż takie pruszkowane. Więc obojętnie jaka, znaczy obojętnie. I dobre towarzystwo, pewnie.
2: Musi być mocna i mocno palona. Najlepsza.
3: Tym jak jest smaku, jak ją się zaparzy, jaki aromat wydaje. Bo to jest bardzo ważne dla mnie.
4: Przede wszystkim smakiem. Dobrą kawę trzeba sobie kupić, moim zdaniem. No kawa to jest taka dla nas, może jesteśmy do niej przyzwyczajeni, uzależnieni troszeczkę. Kawa, która nas pobudza.
5: Po turecku parzona.
0: No to na końcu nam się klasyk trafił, no ale smakosze tutaj nie brakuje z tego, co widzę. To co, smacznej kawusi wam życzę, a my gramy dalej.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Maniak Monday na szczęście. Mamy czwartek, to oznacza, że przed nami weekend, więc do poniedziałku to jeszcze trochę wody w odrze musi upłynąć. Co przyniesie nam aura w najbliższych godzinach? Sprawdzimy to dla was za chwilę w prognozie, a później między innymi jeszcze przed drugą pojawi się ATB w Radiu Gra FM.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa!
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Masz firmę? Kupujesz w Bricomerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomerce. Nasze ceny rządzą.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.
3: Pogoda daje nam dziś we Wrocławiu troszeczkę wytchnienia od upałów. W tej chwili na termometrach 19 kreska nad zerem, a maksymalnie w czwartek ma być 21 stopni na plusie. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale i dalej rośnie. Na niebie odrobinę chmur, ale późnym popołudniem spodziewamy się więcej słońca.
4: To jest Gra FM.

0: z dużą dawką muzycznej energii Basic Elements to you. A my zaglądamy na boisko, na Sępólnie przy Krajeckiego. Tam już w najbliższą niedzielę otwarcie oficjalne tego odnowionego boiska, jednego z pierwszych ze sztuczną murawą w naszym mieście. No i w zasadzie kilka pokoleń młodych ludzi już z niego skorzystało. Jakby tak dobrze się uprzeć. No więc będzie nowocześnie. Między innymi boisko zyskało nie tylko certyfikowaną murawę, ale także i oświetlenie LED. W niedzielę z okazji otwarcia zaplanowano też sporo atrakcji. Warto tam się pojawić już od godziny 11. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Niskie ceny są codziennie w

0: ceny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
2: Na zegarach mamy 14, to jest wrocławskie popołudnie, a to czas sprawdzić, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na raport.
3: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Zaczynamy od przypomnienia. Jeszcze do godziny 18 w pasażu grunwaldzkim potrwają targi pracy 45+. Są skierowane do wszystkich, którzy chcą zmienić swoją drogę zawodową, niezależnie od tego, czy szukają nowej pracy, planują przebranżowienie, czy po prostu chcą sprawdzić swoje możliwości i kompetencje. Na miejscu czekają trzy specjalnie przygotowane strefy, informuje Agnieszka Operhalska, współzałożycielka fundacji Heart and Mind.
4: Pierwsza strefa, no to oczywiście pracodawcy. Ci, co są pozytywnie nastawieni na osób 45+. Druga strefa to są wszelkiego rodzaju doradcy karier i mamy tutaj Wojewódzki Urząd Pracy, mamy Powiatowy Urząd Pracy, ale uwaga, mamy też mentorów, trenerów prywatnych, którzy zresztą wspierają fundację też na grupach wsparcia, którzy tutaj dzisiaj są, którzy dzisiaj oferują swoje usługi i uwaga, trzecia strefa, bardzo ciekawa, to podcasty na żywo. Podcasty na żywo, gdzie co pół godziny będą prowadzone rozmowy na temat właśnie, jak sobie poradzić na tym nowym rynku pracy, co można zrobić lepiej, ale też uwaga, dajemy przestrzeń, żeby się firmy przedstawiły.
3: Według statystyk na koniec marca 2026 roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku wyniosła 5,8%.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: A teraz o ważnym kroku Wrocławia na europejskiej mapie nauki. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzyma 30 milionów euro na utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w Badaniach nad Niewydolnością Serca. Projekt Raport HF został wyróżniony w konkursie Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa. Wrocławski Medicus będzie współpracował z partnerami z Berlina i Oxfordu, a środki po połowie zapewnią Komisja Europejska oraz Ministerstwo Nauki. Centrum będzie działać przez 6 lat, wspierając badania translacyjne oraz rozwój medycyny precyzyjnej w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca. W tym miejscu cofamy się jeszcze do Dnia Mamy. We wtorek odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla mam, przyszłych mam i kobiet planujących dzieci. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama przyciągnęło kilkadziesiąt uczestniczek, a mówiono na nim m.in. o miejskim programie mobilnych badań KTG dla kobiet w ciąży.
6: Wrocław wypożycza za darmo kobietom w ciąży, a od 36 tygodnia ciąży urządzenia KTG, dzięki którym mogą wykonać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu badania w domu w komfortowych warunkach. Z tych elementów skorzystało już prawie 900 kobiet podczas poprzednich edycji, wykonując ponad 14 tysięcy badań.
3: To był Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City z Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Trzeci z młodych mężczyzn zatrzymanych w związku z serią fałszywych alarmów został przed 3 tygodniami decyzją sądu zwolniony z aresztu. Wiktor P. pół roku przebywał za kratkami, mając m.in. zarzuty wywoływania fałszywych alarmów bombowych. Jak sąd argumentował nieprzedłużenie mu aresztu, posłuchajmy.
7: I wskazał, że zgromadzono pełny materiał dowodowy, a ryzyko wymierzenia surowej kary nie ma charakteru realnego. W drugiej instancji sąd stwierdził, że, tu cytat, stopień zagrożenia popełnieniem przez podejrzanego kolejnych przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu nie odbiega od poziomu występującego w większości spraw o podobnym charakterze. Podkreślił, że kierowane groźby, kolejny cytat, miały w dużej mierze charakter fantazyjny.
3: Tyle Krzysztof Zasada, a za godzinę sprawdzimy, co czeka nas na przeglądzie nowego teatru dla dzieci we Wrocławskim Teatrze Lalek. Do usłyszenia. Dwadzieścia stopni Celsjusza to aktualna temperatura w mieście 100 mostów. Od prognozowanego na czwartek maksimum dzieli więc nas już tylko jeden stopień. Ciśnienie dziś podwyższone, 1023 hektopaskale pokazuje barometr w studiu Radia Gra i w dalszym ciągu rośnie, ale to dobry znak, bo zapowiada, że niebawem będzie cieplej. Niebawem, czyli już jutro.
2: zdecydowanie od czwartkowego popołudnia odważniej można patrzeć w stronę weekendu. Ja wiem, że już niektórzy mają dawno zaplanowane te aktywności. Kto jeszcze nie ma, pozostańcie z nami, bo ja będę polecał, zapraszał, będziemy szukali wyjątkowych miejsc, a nudy, zapewniam was, na Dolnym Śląsku nie będzie. Marcin Misiewski, kłaniam się po 14 w Radiu Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: pod wodzą Adama Nawałki. No i znowu zobaczyliśmy najlepszych z najlepszych, między innymi Kubę Błaszczykowskiego, Łukasza Piszczka, czy też Kamila Glika. Naszą skałę w obronie Polacy pokonali drużynę, w której grał między innymi Del Piero, czy też Rivaldo. No i emocji nie brakowało, a już najbliższą niedzielę towarzyski mecz Polska-Ukraina, także na naszym wrocławskim stadionie. No i mam nadzieję, że trybuny w tym przypadku też wypełnią się po brzegi, chociaż no wiadomo, że to miał być mecz jednak troszkę innej rangi, bo przygotowujący nas do Mistrzostw Świata. Ale no, wyszło jak wyszło, niestety.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
8: Najwspanialszą.
7: Czy ja mam zawsze rację?
8: Zawsze.
7: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
8: Najlepszy.
7: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
9: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.

dziewczyny Sugar Babes i Push the Button, a ja patrzę sobie na zdjęcie lemurka kasztanowatego, czyli mikruska kasztanowatego, tak jest nazywany bardzo często, to najnowszy mieszkaniec zoo w naszym mieście. No i to jest miłość od pierwszego spojrzenia. Spojrzenie tutaj odgrywa dużą rolę, bo ma piękne, duże oczy, które przypominają trochę oczy kota ze Shreka, jak niektórzy mówią. No, chodzi o to, żeby funkcjonować w nocy. To taki gatunek. No, już nasz najnowszy mieszkaniec przeszedł kwarantannę i zamieszkał w pawilonie Madagaskaru. No i w sumie można się z nim już zapoznać, chociażby w najbliższy weekend, bo to wyjątkowe miejsce, szczególnie teraz wiosną, aby je odwiedzić, czyli Wrocławskie Zoo. Gorąco polecamy. To dobra opcja na weekend, a polecam. Gra FM.

0: jest Paula Abdul w Gra FM. Za chwilę sprawdzimy dla was najnowsze info o pogodzie, a po godzinie 15 między innymi powiem o tym, jakie to letnie muzyczne festiwale odbywać się będą w naszym mieście, na które to już teraz warto rezerwować sobie czas, bo nudy nie będzie. Nie odchodźcie zbyt daleko. Gramy dalej za chwilę, wracając do was.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Po reklamie.
13: 20 stopni Celsjusza to aktualna temperatura w mieście 100 mostów. Od prognozowanego na czwartek maksimum dzieli więc nas już tylko 1 stopień. Ciśnienie dziś podwyższone, 1023 hektopaskale pokazuje barometr w studiu Radia Gra i w dalszym ciągu rośnie, ale to dobry znak, bo zapowiada, że niebawem będzie cieplej. Niebawem, czyli już jutro.

0: Może teraz. To jest Doda i Pamiętnik w Radiu Grano. Dody na razie we Wrocławiu nie będzie, no, chyba że prywatnie, inkognito, ale za to zespół Mazowsze, legendarne Mazowsze i Kombi wystąpią wspólnie na jednym koncercie, który nazywać się będzie Nasze Rendezvous na Placu Wolności. To będzie darmowy koncert dla mieszkańców Wrocławia w długi czerwcowy weekend na Boże Ciało. Plac Wolności o godzinie 20 będzie brzmiał muzyką zespołu Mazowsze, no i zespołu Kombi, no i będzie ludowo i trochę popowo, a i pewnie rockowo też się zrobi. Już teraz polecamy, proszę wpisać w kalendarze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Gdyby ktoś się zagubił w czasoprzestrzeni, mamy 15 na zegarach i 28 dzień maja w kalendarzu. Tu Gra FM. Mamy dla Was wiadomości.
20: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 15 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców zachodnich rejonów miasta. Dobiega końca remont ulicy Żernickiej, 5 z pakietu Wrocław na dobrej drodze w edycji 2025-2026. Przez 11 tygodni ekipy z Diumu wyremontowały 1400 metrów jezdni pomiędzy AOW a Jerzmanowską. Nowa nawierzchnia została ułożona także na wybranych odcinkach chodnika. Koszt remontu wyniósł prawie 3 miliony złotych. W tej chwili na Żernickiej trwają prace wykończeniowe, malowanie i sprzątanie po remoncie, a już w sobotę wróci tam ruch dwukierunkowy, co oznacza koniec objazdu przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Na trasy wrócą także autobusy 107, 129, 148, 249 i 909. Autobusy linii 142 ze względu na remont na Łużyckiej pojadą jeszcze Jugosławiańską i Bałtycką.
21: O tym się mówi we Wrocławiu.
20: Przenosimy się na Gaj. Ponad 200 uczniów szkoły i przedszkola przy ulicy Kłodzkiej wzięło dziś udział w warsztatach o bezpieczeństwie drogowym. Dzieciaki uczyły się m.in. jak działają pasy bezpieczeństwa, dlaczego refleks i widoczność na drodze są tak ważne oraz jak bezpiecznie poruszać się po mieście jako pieszy, rowerzysta i pasażer. Warsztaty poprowadził instruktor techniki jazdy Paweł Janicki oraz twórcy internetowi Jakub Glanc i Szymon Szumi-Szumciak. Wydarzenie było częścią programu Bezpieczny Wrocław oraz zapowiedzią akcji charytatywnej Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci, która już w czerwcu wyruszy ze stolicy Dolnego Śląska. Po południu wracamy do Teatru Lalek. Jutro rusza tam 8 przegląd nowego teatru dla dzieci. Co będzie się działo w jego trakcie, zdradził Radiu Gra dyrektor naczelny teatru Janusz Jasiński.
1: Cały nurt ogrodu sztuk, czyli warsztatów, które są prowadzone tym razem przez naszych pracowników i nie tylko, pracowników artystycznych. No i oczywiście gala związana z jubileuszem 80-lecia teatru, która będzie uwieńczeniem tego dnia rozpoczęcia, tego piątku, gdzie będziemy świętować wszyscy razem. No, to jest taka, nasze 80-lecie teatru. Jest to święte o pracowników teatru de facto.
20: Przegląd potrwa do 3 czerwca, a my w kolejnych popołudniowych raportach powiemy więcej na temat jutrzejszej premiery w Teatrze Lalek. Bądźcie z nami.
21: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
20: Pora na raport z kraju. Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Politycy opozycji mają 2 zarzuty wobec szefa MSWiA.
18: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Co na to szef MSWiA?
22: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiSu, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
18: Mówił Marcin Kierwiński.
20: Tyle Kacper Wróblewski, a w kolejnym popołudniowym raporcie Radia Gra dobra informacja dotycząca odbioru śmieci we Wrocławiu. Zapraszam i do usłyszenia. Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. A w nim hit europejskich rozgrywek w futbolu amerykańskim. Wrocławskie Pantery kontra Wikingowie z Wiednia. W niedzielę w The League of Europe wrocławianie na Stadionie Olimpijskim zmierzą się z jedną z najlepszych drużyn na naszym kontynencie. Vienna Vikings to aktualni wicemistrzowie Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Od lat regularnie stają na drodze Panter z Wrocław. Wrocławianie nie kryją jednak, że w obecnym sezonie mają mistrzowskie aspiracje. W pierwszej serii gier zarówno Pantery, jak i Wikingowie odnieśli przekonujące zwycięstwa. Wrocławianie pokonali na wyjeździe London Warriors 41-21, natomiast reprezentanci Austrii przed własną publicznością rozgromili Berlin Thunder 49-7. W swoich inauguracyjnych meczach oba zespoły udowodniły, że dysponują niezwykle silnymi składami na praktycznie każdej pozycji. Dla kibiców to pierwsza w tym roku szansa, aby obejrzeć futbol amerykański na najwyższym poziomie. Początek spotkania o 14:40. Po południu we Wrocławiu na sile zyskuje wiatr. Ten w czwartek wieje z północnego zachodu z prędkością około 20 km na godzinę, jednak jego porywy osiągają nawet 40 km. Na termometrach 20 kreska nad zerem. Czekamy więc w dalszym ciągu na ten jeden stopień, który oddziela nas od prognozowanego na dziś maksimum, a na barometrach 1022 hektopaskale, jednak do końca dnia ciśnienie zacznie wzrastać.
19: I to już chwila po trzeciej. Dzień dobry, pozdrawiamy tych, którzy być może już teraz kończą swoje działania w pracy, bo kto rano wstaje, ten wiadomo, prawda? Kłaniam się, dzień dobry. Do dobrej kawy, herbaty dorzucamy też hity pełne energii na początek. Klasyka, czyli Lady Punk, a później Ena, prosto z Ibisy. Marcin Wiśniewski, dzień dobry. Witajcie ponownie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Joe Cocker, Summer in the City. No, latem nudy nie będzie, szczególnie kiedy będą odbywały się muzyczne festiwale, chociażby jak Męskie Granie, nawiasem mówiąc. Nowy singiel dzisiaj dostaliśmy. Nazywa się Tańcz. Będzie Vito we Wrocławiu, to na Santander Letnie Brzmienia, Mrozu, Kaśka Suchacka, Mrotka, Ewa Farna, Grzegorz Turnał, między innymi, to między 28 a 29 sierpnia, a męskie na początku, końcu lipca i początku sierpnia, czyli 31 i 1 sierpnia w naszym mieście i tu też oczywiście cała czołówka Męskiego Grania zamelduje się w naszym mieście. Rough Showcase to z kolei propozycja na najbliższy weekend. W czasoprzestrzeni aż 15 koncertów będzie czekało na Was w najbliższy weekend i to jest miejsce, które koniecznie też trzeba odwiedzić.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
6: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
7: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
8: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expo.

0: Jedziemy?
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
3: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Express.
1: W najbliższy weekend w naszym mieście będziemy celebrowali, świętowali Dzień Dziecka, bo ten już 1 czerwca. A wrocławski Teatr Hralek zaprasza od 29, czyli dokładnie od jutra, do 3 czerwca na 8 przegląd nowego teatru dla dzieci. No więc będzie się działo, słuchajcie, bo program aż 19 spektakli z Polski i Europy, no i 27 bezpłatnych warsztatów dla najmłodszych młodzieży, no ale też i dla całych rodzin. Widzowie zobaczą zarówno spektakle dla tych naprawdę maluszków, jak i przedstawienia dla nastolatków. Będą premiery, będzie baladyna, będzie dokumentalny spektakl, między innymi o problemach psychicznych młodzieży. Będą też sensoryczne przedstawienia dla najmłodszych dzieci, tak aby mogły uczestniczyć bardzo aktywnie w tym, co dziać się będzie między 29 a 3 czerwca w naszym mieście. Dzieciaki będą rządziły i teatry, i lalkarze również. Bawcie się dobrze.
2: Hity pełne energii.

0: I to się nazywa dawka dobrej muzycznej energii. Tak dla was gramy w Radiu Gra FM. To Topic, a za kilkanaście minut po godzinie 16 zabiorę was w Sudety, bo są ku temu powody. Nie będziemy chodzić tym razem, tylko będziemy słuchać i spotykać się z gwiazdami literatury. Nie odchodźcie zbyt daleko, za moment też sprawdzimy jeszcze przed czwartą najnowszą prognozę pogody.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.chubi-boom.pl.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Po reklamie.
15: Po południu we Wrocławiu na sile zyskuje wiatr. Ten w czwartek wieje z północnego zachodu z prędkością około 20 km na godzinę, jednak jego porywy osiągają nawet 40 km. Na termometrach 20 kreska nad zerem. Czekamy więc w dalszym ciągu na ten jeden stopień, który oddziela nas od prognozowanego na dziś maksimum, a na barometrach 1022 hektopaskale, jednak do końca dnia ciśnienie zacznie wzrastać.

0: Ole. Robert Gawiński na chwilę przed czwartą, a ja zabieram was na targi pracy, które dziś do godziny 18 potrwają w Pasażu Grunwaldzkim i to są wyjątkowe targi pracy, bo dla osób 45+. Spotkania z pracodawcami, ale też i doradcami, tymi, którzy pomagają znaleźć pracę, co nie zawsze po tym 45 roku życia jest takie łatwe. No, niektórzy po prostu spotykają na spore bariery na tymże rynku pracy. Jak je przejść? O tym dziś do 18 też będzie można porozmawiać na miejscu w Pasażu. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
0: 16 na zegarach, słuchacie Radia Gra FM Wrocław. Mamy dla was najnowszy serwis informacyjny. Czas na radiowy raport.
14: Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie, które blokowało ogłoszenie nowych przetargów na odbiór odpadów we Wrocławiu. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy raport o 16 w Radiu Gra. Decyzja otwiera drogę do rozpisania nowych zamówień na usługi o wartości kilkuset milionów złotych. Przypomnijmy, wcześniejsze postępowania unieważniono po wykryciu wycieku poufnych danych przez jednego z pracowników miejskiej spółki Ekosystem. Obecnie odbiór odpadów w mieście odbywa się na podstawie zamówień bieżących. Zawirowania wokół przetargów były krytykowane przez część radnych i aktywistów, którzy zarzucali władzom miasta nieprawidłowości i narażenie budżetu na dodatkowe koszty. Decyzja KIO umożliwia miejskiej spółce Ekosystem rozpoczęcie nowej procedury przetargowej.
1: Twoje sprawy.
14: Przypominamy, że tylko do godziny 18 w pasażu grunwaldzkim potrwają targi pracy dla osób 45+. Na miejscu zainteresowani mogą spotkać się z pracodawcami, skorzystać z konsultacji dotyczących CV i mentoringu. A warto, bo jak mówi Agnieszka Operhalska, współzałożycielka fundacji Heart and Mind, statystyki pokazują, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy i szukają pracy zdecydowanie dłużej.
2: W tej chwili, jeżeli patrzymy na ilość, to osób młodych na rynku, tych, które poszukują pracy, i osób tych 45+, właściwie jest podobnie. Natomiast rzeczywiście długość szukania pracy jest znacznie dłuższa, to pół roku, rok albo nawet półtorej roku. No i druga sprawa, tutaj często we Wrocławiu to są osoby z wyższym wykształceniem. I to jest większość.
14: A według statystyk na koniec marca tego roku stopa bezrobocia w naszym regionie wyniosła 5,8%. Zmieniamy temat. Anusia, która mierzy się ze swoimi lękami, to bohaterka spektaklu Wyobraź sobie, który otworzy 8 przegląd nowego teatru dla dzieci we wrocławskim Teatrze Lalek. Pokaz skierowany jest do dzieci od 9 roku życia. Jakub Krofta, dyrektor artystyczny wrocławskiego Teatru Lalek, zdradził Radiu Gra, że Anusia przypomni dzieciom i dorosłym najsłynniejsze wiersze trzech poetów.
15: Polaka Juliana Tuwima, Czecha Iwana Wernisze i Słowaka Jana Sedala. I właśnie wiersze tych twórców zabrzmią i zostaną takim właściwie taką dramaturgią tego spektaklu. Tam jest taka prosta fabuła, która pomoże dzieciom się zorientować, ale ten spektakl będzie głównie oparty właśnie na takich obrazach dramatycznych.
14: Premiera już jutro, a przegląd potrwa do środy.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Jest kolejna osoba zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów. W sumie w ręce policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wpadło już 4 młodych mężczyzn, którzy mają odpowiadać za bezpodstawne wezwania służby do mieszkań osób związanych ze środowiskiem prawicy. Nie przyszedł i nie wyznaczył obrońcy. Mowa o Sławomirze Męcenie, który nie pojawił się na posiedzeniu sejmowej komisji opiniującej wniosek o uchylenie mu immunitetu. Policja domaga się ukarania lidera Konfederacji za posiadanie i użycie racy podczas Marszu Niepodległości 11 listopada. W dyskusji wspierał go tylko rzecznik Konfederacji Michał Wawer.
16: Kiedy celebrujemy polską niepodległość, kiedy świętujemy Marsz Niepodległości, to używanie rac to jest coś, z czego wszyscy powinniśmy być dumni.
14: Komisja jego zdania nie podzieliła i będzie rekomendować sejmowi uchylenie Sławomirowi Męcenowi immunitetu. Temperatura we Wrocławiu osiągnęła prognozowane na czwartek maksimum, czyli 21 stopni Celsjusza, ale wzrosła też siła wiatru, którego powiewy osiągają nawet 30 km na godzinę. Reszta popołudnia będzie już słoneczna, a wieczorem powoli zacznie podnosić się ciśnienie. W tej chwili na barometrach jeszcze 1022 hektopaskale.
0: Po 16 w czwartkowe popołudnie świat wygląda lepiej, dużo lepiej. No, jeżeli ktoś kończy właśnie pracę, pewnie i tak. Kłaniam się, dzień dobry. Hity pełne energii na początek. Bibi Rexa, Faithless, a później Purple Disco Machine, czyli Król Disco. Marcin Misiewski, kłaniam się podobnie. Witajcie. No i gramy. Proszę zrobić głośniej.

0: Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. No, w Polsce też mamy kilka głosów charakterystycznych, może nie tak jak Roda Stewarta, ale Agnieszka Chlińska to też bardzo rozpoznawalna postać, która zagra koncert w naszym mieście, nie tylko ona, bo i Sarah James. 6 czerwca, słuchajcie, na scenie przed startem półmaratonu, bo to wydarzenie, które już po raz 12 będzie miało miejsce w naszym mieście. Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton 2026, 6 czerwca na scenie Gwiazdy. No i gwiazdami będą biegacze, którzy w ilości kilku tysięcy znowu opanują nasze miasto. Na ten koncert będzie można pobrać darmowe wejściówki, które będą obowiązywały. I to ważna informacja dla tych, którzy chcieliby posłuchać. Przede wszystkim ma wystartować, mogą być już problemy, bo te miejsca znikały w tempie zastraszającym.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
2: masz. Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
3: Najwspanialszą.
2: Czy ja mam zawsze rację?
3: Zawsze.
2: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
3: Najlepszy.
2: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
4: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

ten duet robi dobrą popołudniową robotę. To Sir Elton i Dua Lipa. Gwiazdy literatury zjadą. A propos literatury, no i znajomości z Dua Lipą. Olgi Tokarczuk to jedna z gwiazd, która się pojawi na festiwalu w Sudetach Góry Literatury od 10 do 18 lipca. Olga Tokarczuk, chociażby Joanna Bator, czyż Mariusz Szczygieł i Tomasz Stawiszyński pojawią się podczas wydarzeń. Będzie ich aż 170 między tym 10 a 18 lipca w Sudetach. No ale uwaga, też wyjątkowe koncerty będą towarzyszyły temu festiwalowi literackiemu, bo na scenie usłyszymy Hanie Rani. To jest absolutnie chyba największa gwiazda w tej chwili polskiej sceny za granicą. Przede wszystkim Ralph Kamiński, Maria Peszek i John Porter też zagrają na tym wydarzeniu. Proszę też wpisać w kalendarzu. No a fani literatury, to wiadomo, że to potraktują jako pozycję obowiązkową. My też wam polecamy. Radio Gry.

0: Działkowcy i rolnicy patrzą w niebo, kiedy ten pierwszy deszcz od dawna wypatrywany. No, jest szansa, że w sobotę może spaść go trochę więcej na Dolnym Śląsku. Póki co 21-22 stopnie i początek przyszłego tygodnia też może być nieco bardziej deszczowy. Co nam przyniesie aura za to w najbliższych godzinach? O tym u nas już za chwilę.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Polski do MediaMarkt.
1: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubi-boom.pl.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
15: Po reklamie.
16: Temperatura we Wrocławiu osiągnęła prognozowane na czwartek maksimum, czyli 21 stopni Celsjusza, ale wzrosła też siła wiatru, którego powiewy osiągają nawet 30 km na godzinę. Reszta popołudnia będzie już słoneczna, a wieczorem powoli zacznie podnosić się ciśnienie. W tej chwili na barometrach jeszcze 1022 hektopaskale.

Godziny popołudniowego szczytu we Wrocławiu widać, słuchajcie, czuć już bardzo mocno, a my zaglądamy na Żernicką, która jest wyremontowana, słuchajcie, od najbliższej soboty. Znowu ta ulica będzie dwukierunkowa. No więc koniec objazdów ulicą Starachowicką, Rumiankową i Płaską. Oznacza to również powrót autobusów na swoje stare trasy. I to jeden z wątków, do którego my też wracamy w naszych serwisach, ten najnowszy, za chwilę o 5 u nas.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: Mediamarkt.
9: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy, osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Mamy 17, mamy też dla Was kolejne wiadomości. Sprawdzamy, czym żyje miasto, kraj i świat. Czas na raport Radia Gra.
11: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy na ulicy Niedźwiedziej, gdzie trwa remont chodnika. To zadanie realizowane w ramach funduszu osiedlowego. Modernizacja obejmuje około 200 metrów chodnika przy przedszkolu, od skrzyżowania z ulicą Jelenią do bloku z numerami od 14 do 24. Odkształcony, spękany asfalt, nierówna kostka i betonowe płyty zostaną zastąpione nowymi, równymi płytkami tablo. Do tego wyregulowane zostaną także krawężniki, włazy kanałowe i studzienki ściekowe. Inwestycja, dodajmy, obejmie również wykonanie trawników.
12: Wracamy do sprawy.
11: Pierwsza pomoc dla niemowląt, rozmowy z dietetykiem i sport w ciąży. We wtorek, jak już wiecie z raportów Radia Gra, odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla mam, przyszłych mam i kobiet planujących dzieci. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama przyciągnęło kilkadziesiąt uczestniczek. Mówiono na nim m.in. o miejskim programie mobilnych badań KTG, ale kobiety, co przekazała nam dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Joanna Nyczak, mogły dowiedzieć się również o Banku Mleka.
13: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom.
11: Szkolenie odbyło się w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Jak rozmawiać o pracy, karierze i zmianie zawodowej w dobie sztucznej inteligencji, przebranżowień i coraz większej niepewności na rynku pracy? O tym z kolei już w poniedziałek będą dyskutować eksperci, doradcy zawodowi i praktycy rynku pracy podczas konferencji Doradztwo w działaniu od projektu do systemu, jaka odbędzie się we Wrocławskim Centrum Kongresowym. To największe na Dolnym Śląsku wydarzenie poświęcone nowoczesnemu doradztwu zawodowemu i przyszłości rynku pracy. Konferencja organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu Wrocławiu podsumuje działania realizowane w ramach projektu KPO i pokaże, jak zmienia się współczesne poradnictwo zawodowe od urzędów i szkół po VR, nowe technologie i kompetencje przyszłości. W konferencji swój udział potwierdziło już 200 osób. Gościem specjalnym będzie Małgorzata Ome, psycholożka, dziennikarka i ekspertka w obszarze rozwoju osobistego.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Pierwsza filmowa zapowiedź nowego Słonecznego Patrolu pojawiła się w sieci. Serial był hitem w latach 90. Wtedy głównym bohaterem był szef ratowników grany przez Dawida Hasselhoffa. Kto będzie nim teraz? Posłuchajmy.
9: A teraz syn serialowego Mitcha, Hobie Buchanan. I to właśnie grający główną rolę w kontynuacji Słonecznego Patrolu Steven Amell podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym teaserem tej produkcji. Widać ratowników biegnących w zwolnionym tempie, jak zwykle w kultowych czerwonych kostiumach. Towarzyszy im ten słynny motyw muzyczny. Ta sama plaża, nowa krew, tak czytamy na ekranie. Ratownicy z Los Angeles znowu będą dbali o bezpieczeństwo nad wodą. Premiera w streamingu w styczniu, a będzie 12 odcinków.
11: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Czwartek już do końca będzie słoneczny, z umiarkowanym wiatrem i temperaturą w przedziale 18-20 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie 8 stopni na plusie, ale dalej pogodnie, z tą tylko różnicą, że wzrastać zacznie ciśnienie, co nie powinno zakłócić snu nawet osobom wrażliwym. A od jutra Wrocław na powrót znajdzie się pod wpływem ciepłego powietrza z nad zachodu Europy.
10: Czwartkowo po południowej mocy przybywa i chwila po piątej na zegarach. Dodajemy energii tej muzycznej także u nas. Kiedy Perry za chwilę i męskie granie nowe, a dzisiaj dostaliśmy nowy singiel od męskiego grania, czyli Tańcz. My zagramy jednak ten, który już znacie. Nareszcie. Nareszcie chwila po piątej, niektórzy mogą powiedzieć. Kłaniam się, dzień dobry. Marcin Misiecki, czołem.

0: mnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To są hity pełne energii w Radio Gra, a my zapraszamy was na Dzień Dziecka służbami. Przy hali stulecia we Wrocławiu, Park Szczytnicki, to jest to miejsce, gdzie już pojutrze będą służby mundurowe i to właśnie tam od godziny 11 będzie szansa zobaczyć chociażby pokazy dynamiczne żołnierzy, pokaz musztry, ratownictwa, będzie też koncert orkiestry wojskowej. Wojskowej grochówki na miejscu też nie zabraknie. Będzie smacznie, będzie ciekawie, będzie... No, po wojskowemu i nie tylko, będzie mundurowo po prostu. Wpadajcie, wstęp jest darmowy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
6: Najwspanialszą.
5: Czy ja mam zawsze rację?
6: Zawsze.
5: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
6: Najlepszy.
5: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
7: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Wodecki. Dobry wieczór państwu.
12: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
13: Premiera 12 czerwca o godzinie 19.
12: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Ta dama nazywa się Cleo, jest specjalistką od letnich przebojów. No zakładam, że najbliższe lato też coś Cleo szykuje. A my szykujemy dla was najnowsze info o pogodzie, to za chwilę u nas. A później wracamy do hitów pełnych energii w GFM.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Czwartek już do końca będzie słoneczny, z umiarkowanym wiatrem i temperaturą w przedziale 18-20 stopni Celsjusza. W nocy minimalnie 8 stopni na plusie, ale dalej pogodnie, z tą tylko różnicą, że wzrastać zacznie ciśnienie, co nie powinno zakłócić snu nawet osobom wrażliwym. A od jutra Wrocław na powrót znajdzie się pod wpływem ciepłego powietrza z nad zachodu Europy.
7: To jest Gra FM.

0: Przemek Grabowski ma pełną gotowość, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny o godzinie 18, a później to właśnie on przejmuje stery. Jutro już piątek, więc jutro wspólnie idziemy też w Italii. Wrocławski weekend po godzinie 13. Dobrego wieczoru, pięknego popołudnia. Marcin Misiewski, dzięki i do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
4: Najwspanialszą.
3: Czy ja mam zawsze rację?
4: Zawsze.
3: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
4: Najlepszy.
3: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
5: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen. Po reklamie.
8: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
9: Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. W naszym mieście powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej 125. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
10: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy. Więc myślę, że to jest niesamowity pomysł, że tutaj w tym miejscu, które w sumie jest chyba takie zaniedbane pod względem psychiatryczno-psychologicznym, takie miejsce się pojawi.
9: Dodajmy, że inwestycja pochłonie 12 milionów złotych, a centrum zostanie otwarte pod koniec roku.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: W naszym mieście, dokładnie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, trwa też budowa nowego budynku Zakładu Patomorfologii i Poradni Onkologicznych. Inwestycja warta blisko 80 milionów złotych jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków samorządu i szpitala. Nowy obiekt przyspieszy diagnostykę patomorfologiczną i poprawi dostęp do leczenia onkologicznego na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma znacząco podnieść jakość opieki medycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Jutro Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na premierę spektaklu Wyobraź sobie. Pokaz skierowany jest do dzieci od 9 roku życia. To historia Anusi, która, jak mówi Radiu Gra, aktor Teatru Lalek Mateusz Zilbert, mierzy się ze swoimi lękami.
12: Jest dziewczynką, która boi się ciemności, i jak trafia w pewnym momencie spektaklu, na samym początku, do takiej sytuacji, że ktoś się zakłada torbę na głowę, bo to jest taka gra, że dzieci biegają, zakładają sobie jakieś tam torby. Tak. I ona po prostu, żeby walczyć z tym strachem, z tą ciemnością, zaczyna tworzyć jakiś taki świat swojej wyobraźni, który jej pomaga z tym się jakoś mierzyć. I to o tym jest. I to jest taki, trochę taka fantastyczna opowieść przez wiersze i opowieści, trochę takie historie, które ona może sama zna, no ale to wszystko się gdzieś materializuje w jej wyobraźni i to jest taki totalnie pokręcony, zaczarowany świat.
9: Spektakl otworzy 8 przegląd nowego teatru dla dzieci, który potrwa w Teatrze Lalek do środy. Najbliższa noc będzie pogodna, choć chłodna. Temperatura minimalna wyniesie około 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie zacznie wzrastać, a w piątek wróci do nas ciepłe powietrze. Dzień zapowiada się słoneczny i już nie tak wietrzny, z temperaturami rzędu 24-25 stopni na plusie.
8: Witajcie w czwartek po 18:00, w trwający jeszcze dzień hamburgera, może być także wegetariański na kolację. Przemek Grabowski z wami po godzinach w Radiu Gra, wasze ulubione hity, klasyki, nowości i coś dobrego od Kaigo teraz, jego Save My Love.

0: Nie wygląda trochę jak czarownica, trochę jak diabeł. To Lorin i jej euforia. Słuchajcie, są wiadomości ze świata nieruchomości. Jest kolejna obniżka na posiadłość Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Jennifer Lopez chciała 30 kilka milionów dolarów, ostatnio 21. Jest obniżka na 18 milionów. No jest promocja, może macie bogatego wujka w Ameryce. Britney Spears na razie nie wystawia swojego domu na sprzedaż. Śpiewa dla was po godzinach w Radiu Gra. Born to make you happy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: był hicior dla tych, którzy zbliżają się może powoli do 50, czują się jakby mieli 25 lat, ale muzycznie są wciąż w latach 90, a może ktoś dopiero odkrył muzykę zespołu M People. Jest energia, prawda? Moving on up. Klasyki nie zabraknie, nowości też. I wróci również król popu. Zagramy tutaj Michaela Jacksona.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje,
10: to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

Michael Jackson wrócił ostatnio na szczyty listy Billboardu jako najbardziej popularny artysta na całym świecie. To po premierze jego filmowej biografii Tutaj Król Popu w wielkim hicie Smooth Criminal. Czas na nowości, ale w tym house'owym hicie Boba Sinclara słychać też trochę klasyki, którą tworzył kiedyś sam Bob Sinclar i Kajsa, która świetnie śpiewa, jeszcze lepiej tańczy w numerze I Can't Wait. Tak będzie brzmieć tegoroczne lato.

0: Love the Way You Are, Milki w remiksie Davida Getty. Nasze nowości to idealny numer na takie drugie śniadanie o tej porze. No, dlaczego drugie śniadanie o tej porze? Bo przecież dni mamy takie długie, że jak sobie człowiek to dobrze podzieli, to w jeden dzień można mieć dwa dni, może trochę więcej załatwicie. No to na te późniejsze śniadanie też za chwilę Artur Gadowski, czeka też Duke Dumont i jego house'owy klasyk Ocean Drive.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
12: Najbliższa noc będzie pogodna, choć chłodna. Temperatura minimalna wyniesie około 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie zacznie wzrastać, a w piątek wróci do nas ciepłe powietrze. Dzień zapowiada się słoneczny i już nie tak wietrzny, z temperaturami rzędu 24-25 stopni na plusie.
13: Słuchasz radia Gra FM.

0: film.
1: Łowcy duchów dzisiaj wygląda trochę zabawnie, ale kiedyś te efekty naprawdę to było coś. To było wow, może warto sobie przypomnieć taką retroprodukcję z tego filmu Ghostbusters, pogromcy duchów Ray Parker Jr. Klasyki nie zabraknie, wrócimy do muzyki Ace of Base na przykład. A kto pamięta Iwana i słynną fotonowelę? To przed wami.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
8: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40 do 46.
9: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

It's Rainy Man, wersja Jerry Halliwell po godzinach po 19:00. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami w Radiu Gra. Mam tutaj dla was hity pełne energii przy czwartku. No i teraz kolejny klasyk. Tak, tak, gramofon już rozgrzany. Mam to na czarnym krążku, od razu słychać te trzaski, prawda? Wracamy do brzmień. Italo Disco, jeden z największych hitów w gatunku. Na pewno każdy z nas miał takiego wujka, który nagrywał Italo Disco na kasety kiedyś. Fotonowela od Iwana, teraz w Radiu Gra.

naprawdę popularną wokalistką, to Lutricia McNeil w wielkim hicie Perfect Love. A ja mam wiadomość dla niewyspanych, słuchajcie, wysypiajcie się, bo doczytałem dzisiaj, że regularne spanie krócej niż 7 godzin na dobę prowadzi do depresji i nerwicy, żeby wam się nie przydarzyło. Ale jeszcze nie śpimy, bo tyle hitów, zanim zajdzie słońce. Za chwilę Alan Walker, jego Dancing in Love. Wrócimy też do muzyki zespołu O.

0: weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Masz firmę? Kupujesz w Bricomersze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomersze. Nasze ceny rządzą.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Nasz

0: Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Na piękne, słoneczne dni, na końcówkę maja i początek czerwca, no bo przecież po weekendzie wchodzimy w czerwiec. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, a teraz hit na urodziny. Dla kogo dzisiaj? Od Kasi? Dla brata Darka. Wszystkiego najlepszego, bracie. Zdrówka, radości, spełnienia marzeń, wszelkiej pomyślności. Chrześnica też pozdrawia Natalka i Marcelek i szwagier, a nawet Darek Tomek ze Szwajcarii. Też się tutaj dołożył. Oczywiście nikt nie płacił, ale też ci załatwił te pozdrowienia w Radiu Gra. W Szwajcarii nawet nas podsłuchują. Darek, wszystkiego najlepszego. Od rodzinki i od przyjaciół dla ciebie na świętowanie One Republic i Give Me Something.
1: Radio Gra.

Lata lecą, a ten hit Justina Biebera i Nicki Minaj ma drugie życie po sukcesie, po wiralowym sukcesie w internecie w tym roku. Po tym jak Justin Bieber pokazał, jak to się robi na festiwalach, grając z YouTube'a. Można. A co ja zagram wam za chwilę? No tym razem nie z YouTube'a, ale z czarnego krążka będzie kolejny klasyk. Oczywiście, że z filmu Rocky, pierwsza najlepsza wersja hitu grupy Survivor. Eye of the Tiger już czeka

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
7: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: wyobraźcie sobie, że był taki czas w historii ludzkości, kiedy nie było TikToka, Instagrama też nie było, a nawet Facebooka nie było, kiedy słuchało się tego gościa, Camaro, Fam Like You. Niezapomnianych klasyków nie zabraknie również po 20. Będą też ciekawe nowości na piękny maj. Przemek Grabowski, życzę wam miłego wieczoru. Do usłyszenia, cześć.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
12: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
13: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
12: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

0: czwartek, 28 maja. Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Już w najbliższą niedzielę oficjalne otwarcie odnowionego boiska na Sempolnie przy ulicy Krajewskiego. To jedno z pierwszych boisk we Wrocławiu wybudowane w technologii sztucznej trawy. Przez 18 lat korzystały z niego pokolenia wrocławian, a teraz przeszło spektakularną metamorfozę. Więcej Wiktoria Karakow z Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan.
1: Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, zapraszamy mieszkańców Sempolna, zapraszamy całe rodziny i miłośników sportu na 31 maja na nowe otwarcie z Akademią Piłkarską Spartan. Jest to dzień, w którym otwieramy też nasze nowe boisko całoroczne. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, dmuchany tor przeszkód, pokazy piłkarskie, strefa gastro i wiele, wiele więcej. O godzinie 12 natomiast będzie oficjalne otwarcie boiska. To boisko ma zupełnie nową infrastrukturę, właśnie całoroczną. Jest nowoczesne, bardzo bezpieczne i przede wszystkim ma poprawić i dać większe możliwości uczestnikom Akademii Piłkarskiej Spartan do większego rozwoju, do spełniania sportowych marzeń.

0: 29 maja rusza 8 przegląd nowego teatru dla dzieci we wrocławskim Teatrze Lalek. Co będzie się działo? O tym Janusz Jasiński, dyrektor naczelny teatru.
1: To jest taka historia o wyobraźni, o jakimś takim świecie wewnętrznym wyobraźni bohaterki, która no, jest dziewczynką, która boi się ciemności i jak trafia w pewnym momencie spektaklu na samym początku do takiej sytuacji, że ktoś jej zakłada torbę na głowę, bo to jest taka gra, że dzieci biegają, zakładają sobie jakieś tam torby. Tak. I ona po prostu, żeby walczyć z tym strachem, z tą ciemnością, zaczyna tworzyć jakiś taki świat swojej wyobraźni, który jej pomaga z tym się jakoś mierzyć. I to o tym jest. I to jest taki, trochę taka fantastyczna opowieść przez wiersze i opowieści, trochę takie historie, które ona może sama zna, no ale to wszystko się gdzieś materializuje w jej wyobraźni i to jest taki totalnie pokręcony, zaczarowany świat, taki no nieoczywisty bardzo, bardzo czasem absurdalny, ale myślę, że bardzo ciekawy i piękny.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście.

0: We Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Dziś wmurowano kamień węglowy pod budowę obiektu przy ulicy Sołtysowickiej. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
1: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy. Więc myślę, że to jest niesamowity pomysł, że tutaj w tym miejscu, które w sumie jest chyba takie zaniedbane pod względem psychiatryczno-psychologicznym, takie miejsce się pojawi.

0: Przed nami Dni Oleśnicy, które zaplanowano na najbliższy weekend. Główne atrakcje będą odbywały się na Podzamczu. Zapraszam w rozmowie z Piotrem Paszkowskim Adam Horbacz, burmistrz Oleśnicy.
1: Bardzo się cieszę, że przed nami Dni Oleśnicy i chciałem z tego miejsca zaprosić wszystkich mieszkańców Oleśnicy, powiatu oleśnickiego, ale też gości z całej Polski. Przed nami wiele atrakcji muzycznych przede wszystkim. Od takich wykonawców jak Sibul, jak Warius Manx, Kasią Stankiewicz, czy zespół Ira. Są to muzycy, są to zespoły muzyczne, których nie trzeba przedstawiać. Są gwarantem bardzo dobrej zabawy. Oczywiście to wszystko na Podzamczu, ale już od piątku, najbliższego piątku w Oleśnickim Rynku multum atrakcji, które są na chwilę obecną niespodzianką. I będzie bardzo miło Państwa gościć w Oleśnickim Rynku, na Podzamczu i w Oleśnicy oczywiście.
2: Nie zapomnijmy, będzie też Wesołe Miasteczko, strefa gastronomiczna.
1: Tak, coś dla duszy i coś dla ciała. Będzie piękna strefa gastronomiczna. Wierzę, że każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. No i Wesołe Miasteczko, które jest zawsze nie lada atrakcją dla najmłodszych, ale nie tylko dla najmłodszych. Także będzie się bardzo dużo działo w wielu obszarach, jeżeli chodzi o kulturę, o muzykę i o gastronomię. Serdecznie zapraszamy do Oleśnicy.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.

0: pierwsza pomoc dla niemowląt, rozmowy z dietetykiem i sport w ciąży. We Wrocławiu odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla mam, przyszłych mam i kobiet planujących dzieci. Szkolenie Smart City Bezpieczna Mama przyciągnęło kilkadziesiąt uczestniczek. Mówiono m.in. o miejskim programie mobilnych badań KTG dla kobiet w ciąży czy banku mleka.
1: We Wrocławiu już organizujemy szóstą edycję, to jest mobilne KTG dla kobiet w ciąży, ponieważ Wrocław, dbając o swoich mieszkańców, wypożycza za darmo kobietom w ciąży, a od 36 tygodnia ciąży, urządzenia KTG, dzięki którym mogą wykonać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, badania w domu w komfortowych warunkach. Z tych elementów skorzystało już prawie 900 kobiet podczas poprzednich edycji, wykonując ponad 14 tysięcy badań.
2: Bank mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Oczywiście współcześnie mamy dostęp do różnych mieszanek, ale nikt nie wymyślił jeszcze takiego składu, który by dorównywał naturalnemu mleku matki, które ma wiele elementów odpornościowych. Stąd też mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Po reklamie.
14: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie, które blokowało ogłoszenie nowych przetargów na odbiór odpadów we Wrocławiu. Decyzja otwiera drogę do rozpisania nowych zamówień na usługi o wartości kilkuset milionów złotych. Przypomnijmy, wcześniejsze postępowania unieważniono po wykryciu wycieku poufnych danych przez jednego z pracowników miejskiej spółki Ekosystem. Obecnie odbiór odpadów w mieście odbywa się na podstawie zamówień bieżących. Zawirowania wokół przetargów były krytykowane przez część radnych i aktywistów, którzy zarzucali władzom miasta nieprawidłowości i narażenie budżetu na dodatkowe koszty. Decyzja KIO umożliwia miejskiej spółce Ekosystem rozpoczęcie nowej procedury przetargowej.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: W naszym mieście powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej 125. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
16: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy, więc myślę, że to jest niesamowity pomysł, że tutaj w tym miejscu, które w sumie jest chyba takie zaniedbane pod względem psychiatryczno-psychologicznym, takie miejsce się pojawi.
14: Dodajmy, że inwestycja pochłonie 12 milionów złotych, a centrum zostanie otwarte pod koniec roku. W czwartek z mikrofonem Radia Gra odwiedziliśmy pasaż grunwaldzki, gdzie odbywały się targi pracy 45+. Na miejscu na uczestników czekały spotkania z pracodawcami bez algorytmów, konsultacje CV i mentoring. Zapytaliśmy o to, skąd wziął się pomysł na organizację targów dla tej grupy wiekowej, Agnieszkę Operchalską, współzałożycielkę fundacji Heart and Mind, która wyjaśniła nam, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy.
17: Innowacyjne targi pracy, praca bez metryki, gdzie można powiedzieć, że wracamy do tego tradycyjnego sposobu rekrutacji, który był kiedyś, czyli bez filtrów, bez sprytnych ATS-ów, bez algorytmów, które nas wyrzucają. Rozmowa z pracodawcami, dla których naprawdę ważny jest człowiek, a niekoniecznie jest dobrze skrojony CV. Osoby 45+, bardzo szybko wypadają z rynku. Czyli mówiąc wprost, to są osoby, które w tej chwili szukają pracy pomiędzy, no kiedyś to było pół roku mniej więcej, w tej chwili już dochodzi do roku, a te osoby w wyższych stanowiskach, to już jest nawet półtorej roku. Drugi aspekt, dlaczego mają trudniej, wypadają z pracy, co to oznacza? Przy pierwszym działaniu, przy pierwszym wysłaniu CV dostają zwrotkę, algorytmy działają, że niestety nie są, że tak powiem, idealnym kandydatem. W związku z tym zamykają się w sobie i wycofują się z rynku. Mnóstwo osób po 3 miesiącach na tym rynku po prostu nie istnieje. Te osoby pracowały często 15, 20, 25 lat. Po tych 25 latach one często jak wychodzą z tej pracy, a często dzieje się to nagle, to one nie za bardzo jakby potrafią rozmawiać językiem kompetencji. Nie do końca wiedzą, jakie mają swoje kompetencje. Często kompetencjami są stanowiska. Stanowisko to nie kompetencje, my to zawsze powtarzamy. Więc jeżeli taka osoba trafia na rynek, to nie do końca umie rozmawiać z pracodawcą tym językiem, nazwijmy to, wartości. A z drugiej strony, o czym też mówimy, i dlatego tutaj też są przedstawicieli pracodawców, pracodawcy ciągle nie potrafią wycenić wartości tego doświadczenia. Więc tutaj mamy trochę dwie strony, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać, no czyli ja zawsze mówię, to jest taka samonapędzająca się katastrofa. Skoro mamy dwie osoby, które nie znają swojego języka, no to po prostu się nie porozumiewają, no i te rekrutacje wyglądają tak, jak wyglądają.
14: Współzałożycielka Fundacji Heart and Mind wskazywała też na najczęstsze stereotypy o osobach 45+, takich jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Jednak faktem jest, że ludzie w tym wieku szukają pracy zdecydowanie dłużej.
17: W tej chwili, jeżeli patrzymy na ilość, to osób młodych na rynku, tych, które poszukują pracy, i osób tych 45+, właściwie jest podobnie. Natomiast rzeczywiście długość szukania pracy jest znacznie dłuższa. To pół roku, rok albo nawet półtorej roku. No i druga sprawa, tutaj często we Wrocławiu to są osoby z wyższym wykształceniem. I to jest większość, tak. My czasami jak myślimy o urzędach pracy, to myślimy, że to są takie osoby właśnie do tych prac ciężkich, nie wiem, sprzątanie, roboty, jakieś tam, nazwijmy to, konstrukcyjne, niekonstrukcyjne. Nie, nie. Mówimy o osobach z wyższym wykształceniem. W tej chwili takich osób jest właściwie najwięcej na rynku.
14: Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem.
4: Przyszłam szukać pracy, ponieważ po 20 ponad latach zostałam zwolniona z poprzedniej firmy. Szczerze powiem, że nie byłam na rynku pracy ponad 20 lat i nie wiem do końca, co się zmieniło. Znaczy, pomału się w tym zaczynam orientować. Między innymi to, jak CV teraz powinno wyglądać, ale no, muszę się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Pracownicy, którzy mają takie doświadczenie jak ja, są bardziej cenieni za to, że potrafią w tej pracy wytrwać. Nie rezygnują po roku, dwóch czy trzech, tak jak to się dzieje w przypadku młodego pokolenia, które szuka swojej po prostu drogi. My jesteśmy tacy bardziej przywiązani do tego swojego stanowiska pracy.
14: Według statystyk na koniec marca tego roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku wyniosła 5,8%.
15: www.radiogra.pl.
14: Dobiega końca remont ulicy Żernickiej, 5 z pakietu Wrocław na dobrej drodze w edycji 2025-2026. Przez 11 tygodni ekipy z Diumu wyremontowały 1400 metrów jezdni pomiędzy AOW a Jerzmanowską. Nowa nawierzchnia została ułożona także na wybranych odcinkach chodnika. Koszt remontu wyniósł prawie 3 miliony złotych. W tej chwili na Żernickiej trwają prace wykończeniowe, malowanie i sprzątanie po remoncie, a już w sobotę wróci tam ruch dwukierunkowy, co oznacza koniec objazdu przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Na trasy wrócą także autobusy 107, 129, 148, 249 i 909. Autobusy linii 142 ze względu na remont na Łużyckiej pojadą jeszcze Jugosławiańską i Bałtycką. W raportach w czwartek podsumowaliśmy też szkolenie Smart City Bezpieczna Mama. W Dniu Matki odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla mam, przyszłych mam i kobiet planujących dzieci. Przyciągnęła kilkadziesiąt uczestniczek. Mówiono m.in. o miejskim programie mobilnych badań KTG dla kobiet w ciąży.
9: We Wrocławiu już organizujemy 6. edycję, to jest mobilne KTG dla kobiet w ciąży, ponieważ Wrocław, dbając o swoich mieszkańców, wypożycza za darmo kobietom w ciąży, a od 36 tygodnia ciąży urządzenia KTG, dzięki którym mogą wykonać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, badania w domu w komfortowych warunkach. Z tych elementów skorzystało już prawie 900 kobiet podczas poprzednich edycji, wykonując ponad 14 tysięcy badań.
14: To był Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Kobiety mogły dowiedzieć się również o Banku Mleka. Ideę tej inicjatywy wyjaśniła Radiu Gra dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Nyczak.
10: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych.
14: Częścią, która zaciekawiła wiele pań, był wykład dietetyka.
13: Przede wszystkim w czasie prekoncepcji dbamy o to, żeby ta ciąża była jak najbardziej bogata w składniki odżywcze, witaminy, minerały. Dbamy o to, żeby przygotować się w ogóle do tej ciąży. Natomiast w trakcie ciąży unikamy pewnych produktów, w tym surowego mięsa, surowych jaj. Też informujemy o tym, co tutaj może być niebezpieczne, a niekoniecznie niektóre z nas zdają sobie sprawę, bo często googlujemy w ogóle. Wszystkie produkty googlujemy, czy ja na pewno mogę jeść krewetki. Już mówię, że można oczywiście, żeby też nie pozostawiać tej tajemnicy, ale dieta jak najbardziej jest ważna i właśnie musimy unikać pewnych produktów, nie bać się przede wszystkim przybierania na masie ciała, bo to jest chyba taki największy problem, z którym widzę panie z gabinetu mają z tym problem i faktycznie mówią mi, że boją się tego przybierania na masie ciała, także dzisiaj też o tym opowiem. Czemu się nie bać, na co składa się ta masa ciała i jak spokojnie właśnie dostarczyć sobie odpowiednią ilość kalorii, żeby też nie było ich za mało.
14: Usłyszeliśmy dietetyczkę Natalię Sidak.
15: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
14: W czwartek informowaliśmy też o ważnym kroku Wrocławia na europejskiej mapie nauki. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzyma 30 milionów euro na utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w badaniach nad niewydolnością serca. Projekt Raport HF został wyróżniony w konkursie Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa. Wrocławski Medicus będzie współpracował z partnerami z Berlina i Oxfordu, a środki po połowie zapewnią Komisja Europejska oraz Ministerstwo Nauki. Centrum będzie działać przez 6 lat, wspierając badania translacyjne oraz rozwój medycyny precyzyjnej w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca. I to były najważniejsze tematy z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
15: Więcej na radiogra.pl.

W tym odcinku programu A słyszałeś, że we Wrocławiu odwiedzamy dawny okręgowy Urząd Poczty Rzeszy we Wrocławiu. Powiemy o jego historii, architekturze i znaczeniu. W samym sercu Wrocławia wyrasta imponujący gmach, który przez wiele lat pełnił kluczową rolę w komunikacji i logistyce miasta. Dawny okręgowy Urząd Poczty Rzeszy to nie tylko świadectwo historii, ale także przykład architektury, która przetrwała burzliwe czasy i wciąż przyciąga uwagę mieszkańców oraz turystów. Budynek przy ulicy Krasińskiego powstał na przełomie XIX i XX wieku, kiedy Wrocław, wówczas Breslau, był ważnym ośrodkiem administracyjnym w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Inwestycja była odpowiedzią na dynamiczny rozwój miasta oraz rosnące potrzeby komunikacyjne regionu. Okręgowy Urząd Poczty Rzeszy był jednym z najważniejszych punktów przesyłek pocztowych, a jego działalność miała znaczenie nie tylko dla Wrocławia, ale i całego Dolnego Śląska. Gmach został zaprojektowany w stylu neorenesansowym z elementami neogotyku i klasycyzmu, co doskonale wpisuje się w architektoniczny krajobraz Wrocławia z przełomu wieków. Budynek wyróżnia się masywną bryłą, bogatą ornamentyką oraz charakterystyczną wieżą zegarową, która przez lata była jednym z punktów orientacyjnych w centrum miasta. Fasada zdobiona jest detalami nawiązującymi do symboliki pocztowej, a wnętrza zaprojektowano z myślą o funkcjonalności i wygodzie zarówno pracowników, jak i klientów urzędu. W czasach swojej świetności Urząd Poczty Rzeszy był nie tylko miejscem obsługi korespondencji, ale także centrum przekazu informacji i usług telegraficznych. Przez budynek przepływały tysiące listów, paczek i telegramów, łącząc Wrocław z resztą Europy. Znaczenie placówki wzrastało szczególnie w okresach napięć politycznych i wojen, kiedy szybka komunikacja miała kluczowe znaczenie dla administracji i obywateli. Po zakończeniu II wojny światowej i zmianie granic państwowych budynek przeszedł pod zarząd Polskiej Poczty. Nadal pełnił funkcje pocztowe, choć z biegiem lat jego rola stopniowo malała, a część pomieszczeń przeznaczono na inne cele administracyjne. Mimo upływu czasu gmach zachował swój historyczny charakter i stał się jednym z symboli powojennej odbudowy Wrocławia. Obecnie dawny okręgowy urząd Poczty Rzeszy stanowi ważny element dziedzictwa architektonicznego miasta. Chociaż już nie pełni swojej pierwotnej roli, budynek jest objęty ochroną konserwatorską i stanowi atrakcję turystyczną oraz inspirację dla miłośników historii i architektury. Władze miasta oraz organizacje społeczne podejmują działania mające na celu zachowanie tego wyjątkowego obiektu i nadanie mu nowych funkcji. Od przestrzeni biurowych przez galerie sztuki aż po centra kulturalne. Dawny okręgowy urząd Poczty Rzeszy to nie tylko fragment historii Wrocławia, ale także dowód na to, jak ważne jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Jego monumentalna sylwetka przypomina o dawnych czasach, kiedy komunikacja listowna była podstawą porozumiewania się, a poczta odgrywała kluczową rolę w życiu każdego mieszkańca. Dziś budynek ten może inspirować do refleksji nad przemianami cywilizacyjnymi i znaczeniem tradycji w nowoczesnym mieście.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

W programie A słyszałeś, że we Wrocławiu odwiedzamy Pałac Szafgotszów, żeby pokrótce przedstawić wam historię i architekturę tej dolnośląskiej rezydencji. Pałac Szafgotszów to jeden z najciekawszych zabytków architektonicznych Wrocławia, który przez wieki stanowił ważny punkt na mapie miasta. Położony przy ulicy Kościuszki w ścisłym centrum stolicy Dolnego Śląska, przez długi czas pełnił funkcję siedziby jednego z najbardziej wpływowych rodów arystokratycznych regionu Szafgotszów. Dziś, mimo licznych przebudów i zmian właścicieli, pałac zachwyca swoim stylem i bogatą historią. Początki pałacu sięgają końca XVII wieku. Został wzniesiony dla rodziny Szafgotszów, śląskiego rodu, o ogromnych majątkach ziemskich i znaczącym wpływie na życie polityczne oraz gospodarcze regionu. Budowę rezydencji rozpoczęto w roku 1695, a zakończono kilka lat później. Autorem projektu był prawdopodobnie znany architekt barokowy, jednak dokładne nazwisko nie jest dziś znane. Pałac powstał jako okazała barokowa rezydencja miejska, która miała podkreślać prestiż i potęgę właścicieli. Fasada budynku ozdobiona bogatą dekoracją stiukową oraz licznymi detalami architektonicznymi do dziś przyciąga uwagę miłośników zabytków. Wnętrza pałacu pierwotnie zachwycały przepych. Znajdowały się tam reprezentacyjne sale, bogato zdobione klatki schodowe oraz apartamenty mieszkalne. Przez kolejne stulecia pałac Szafgotszów kilkukrotnie zmieniał właścicieli i był przebudowywany. W XIX wieku budynek został zmodernizowany w duchu klasycystycznym, co wiązało się z licznymi zmianami zarówno w wyglądzie zewnętrznym, jak i we wnętrzach. Po II wojnie światowej pałac został przejęty przez władze państwowe i zaadaptowany na potrzeby instytucji publicznych. W okresie powojennym w pałacu mieściły się różne instytucje, w tym szkoły oraz biura. Niestety nie zawsze dbano o należyty stan techniczny budynku, przez co wiele zabytkowych elementów uległo zniszczeniu lub zostało bezpowrotnie utraconych. Dopiero pod koniec XX wieku rozpoczęto prace mające na celu przywrócenie pałacowi dawnej świetności. Współcześnie pałac Szafgotszów stanowi ważny element wrocławskiego krajobrazu architektonicznego. Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków i jest stopniowo rewitalizowany. Dzięki temu zachowane zostały najważniejsze elementy barokowego wystroju oraz niepowtarzalny klimat tej wyjątkowej rezydencji. Obiekt nie jest obecnie udostępniony do zwiedzania dla szerokiej publiczności, jednak jego fasada wciąż robi ogromne wrażenie na przechodniach i turystach spacerujących ulicą Kościuszki. Pałac Szafgotszów to nie tylko świadectwo bogatej historii Wrocławia, ale także przykład tego, jak ważne jest dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta. Pałac Szafgotszów, przez stulecia będący siedzibą jednej z najpotężniejszych rodzin Dolnego Śląska, jest dziś symbolem dawnej świetności Wrocławia. Przypomina o czasach, kiedy miasto było ważnym ośrodkiem życia arystokratycznego i kulturalnego. Dla wielu mieszkańców oraz miłośników historii pałac pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków stolicy Dolnego Śląska.

Kolejna odsłona programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu, a w niej Dom Krajowy Prowincji Śląskiej we Wrocławiu. Historia, architektura i znaczenie. We Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego wznosi się budynek, który przez dekady pełnił ważną rolę administracyjną i społeczną w dziejach regionu. Dom Krajowy Prowincji Śląskiej to przykład architektury, która nie tylko zdobi miasto, ale także przypomina o burzliwej historii Śląska. Dom Krajowy Prowincji Śląskiej powstał w ostatniej dekadzie XIX stulecia. Jego budowa trwała od roku 1887 do 1892, a projekt powierzono znanemu architektowi Feliksowi Henrykowi. Budynek wzniesiono w stylu neorenesansowym z charakterystycznymi zdobieniami i detalami architektonicznymi, które podkreślają jego reprezentacyjny charakter. Elewacja zdobiona jest licznymi płaskorzeźbami i herbami, co miało symbolizować znaczenie administracyjne tego miejsca. Od samego początku swojego istnienia Dom Krajowy pełnił funkcję siedziby władz prowincji śląskiej. W jego murach mieściły się najważniejsze urzędy odpowiedzialne za zarządzanie regionem, a także gabinety urzędników i sale obrad. Budynek był świadkiem wielu istotnych wydarzeń politycznych i społecznych, które kształtowały losy nie tylko Wrocławia, ale i całego Śląska. Historia Domu Krajowego Prowincji Śląskiej jest nierozerwalnie związana z burzliwymi losami Wrocławia w XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Śląsk znalazł się w granicach Polski, budynek zmienił swoją funkcję. Przez wiele lat mieściły się w nim różne instytucje administracyjne, a także placówki kulturalne. Współcześnie obiekt stanowi ważny punkt na mapie zabytków miasta i jest chętnie odwiedzany zarówno przez mieszkańców, jak i turystów. Dom Krajowy Prowincji Śląskiej zachwyca nie tylko swoją historią, ale również architekturą. Neorenesansowa fasada, bogactwo detali oraz monumentalność bryły sprawiają, że budynek wyróżnia się na tle innych obiektów w okolicy. Wnętrza zachowały wiele oryginalnych elementów wyposażenia, co pozwala poczuć wyjątkowy klimat końca XIX wieku. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków, co gwarantuje jego ochronę i dbałość o zachowanie pierwotnego charakteru. Dziś Dom Krajowy Prowincji Śląskiej to nie tylko świadectwo przeszłości, ale także ważny element tożsamości Wrocławia. Budynek służy jako miejsce wydarzeń kulturalnych i społecznych, a jego obecność przypomina o bogatej historii regionu. Dla wielu mieszkańców jest symbolem ciągłości tradycji śląskiej oraz dowodem na to, że Wrocław potrafi pielęgnować swoje dziedzictwo.

0: Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Radio gra. Hity pełne energii.

Na południowych obrzeżach Wrocławia wśród zieleni Parku Grabiszyńskiego znajduje się wyjątkowe miejsce pamięci – cmentarz żołnierzy polskich. Ta wojskowa nekropolia, o której opowiemy tym razem w programie A, słyszałeś, że powstała z potrzeby uczczenia i upamiętnienia tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej. Dziś jest nie tylko miejscem spoczynku ponad 600 osób, ale także ważnym punktem na mapie historycznej Dolnego Śląska, stanowiącym świadectwo tragicznych losów Polaków w minionym stuleciu. Historia cmentarza sięga początku lat 50., kiedy to na terenie obecnego Parku Grabiszyńskiego powstał pierwszy wojenny cmentarz dla polskich żołnierzy. Początkowo chowano tu głównie uczestników kampanii wrześniowej, którzy zmarli w niemieckiej niewoli. Wraz z upływem lat i odnajdywaniem kolejnych miejsc pochówku żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, nekropolia zaczęła się stopniowo powiększać. W połowie lat 60. podjęto decyzję o przeniesieniu cmentarza na nowe miejsce. Dotychczasowa lokalizacja nie pozwalała na jego rozbudowę i nadanie bardziej monumentalnego charakteru. Wybrano usypane z gruzu wzgórze nad rzeką Ślęzą, położone tuż obok cmentarza żołnierzy włoskich przy ulicy Grabiszyńskiej. Nowy cmentarz zaprojektowali Lucja Skomorowska i Tadeusz Teller, nadając mu formę nieregularnego wieloboku, harmonijnie wpisanego w otaczający krajobraz. W latach 70. nekropolia została rozbudowana, a na jej teren przeniesiono prochy żołnierzy zmarłych w obozach jenieckich w Pieszycach i Bielawie, w tym m.in. kontradmirała Stefana Frankowskiego. Spoczęły tu także bezimienne ofiary nazistowskich zbrodni zamordowane w ostatnich miesiącach wojny na terenie Dolnego Śląska. Cmentarz podzielony jest na 4 pola, których układ nawiązuje do kształtu wzgórza. Każde pole dzieli się na kwatery czworoboczne lub wieloboczne, składające się z 2, 3 lub 4 rzędów mogił. Wszystkie nagrobki mają jednolity kształt, prostokątne płyty z nazwiskami oddzielone od siebie stylizowanymi mieczami grunwaldzkimi. Ta powtarzalność i prostota podkreślają równość wobec śmierci i wspólny los wszystkich pochowanych. Przed wejściem na cmentarz ustawiono 7 granitowych bloków, na których wyryto lata, w których toczyła się II wojna światowa. Ich surowa forma wprowadza odwiedzających w podniosły nastrój i skłania do refleksji nad dramatem minionych lat. W centralnym punkcie nekropolii wznosi się monumentalny pomnik żołnierzy Wojska Polskiego, odsłonięty w roku 1979. Dwie wysokie na ponad 20 metrów betonowe kolumny o nieregularnej powierzchni symbolizują skrzydła husarskie, znak polskiej waleczności i dumy. W dolnej części kolumn znajdują się płaskorzeźby przedstawiające sceny z kampanii wrześniowej oraz ostatnich miesięcy wojny, a także daty 1939 i 1945 rok. Przed pomnikiem umieszczono tablicę pamiątkową oraz 3 znicze, które płoną podczas uroczystości państwowych. Cmentarz jest miejscem spoczynku 604 osób, wśród których znajdują się zarówno żołnierze polegli na frontach II wojny światowej, jak i ofiary cywilne. Wśród pochowanych można wyróżnić 4 główne grupy: żołnierze Wojska Polskiego z roku 1939, 72 osoby, z czego 61 zidentyfikowano, a 11 pozostaje nieznanych, żołnierze Ludowego Wojska Polskiego z lat 1944, 1945, 50 osób, w tym 21 zidentyfikowanych i 29 niezidentyfikowanych. Żołnierze walki podziemnej oraz przymusowi robotnicy cywilni, aż 200 osób, spośród których 102 udało się zidentyfikować, a 98 pozostaje bezimiennych. Ofiary terroru hitlerowskiego, 282 osoby, których tożsamości nie udało się ustalić. Łącznie na cmentarzu spoczywa 604 osoby, z których 184 zostały zidentyfikowane, a 420 pozostaje bezimiennych. Ta ogromna liczba anonimowych mogił stanowi przejmujące świadectwo skali zbrodni i tragedii, jakie rozegrały się na Dolnym Śląsku w czasie wojny. Cmentarz żołnierzy polskich jest miejscem, gdzie regularnie odbywają się uroczystości
uroczystości patriotyczne i rocznicowe. To właśnie tutaj wrocławianie oraz przedstawiciele władz, wojska i organizacji kombatanckich oddają hołd poległym podczas obchodów świąt narodowych, takich jak Dzień Zwycięstwa czy Narodowe Święto Niepodległości. Wówczas na mogiłach pojawiają się wieńce, kwiaty i znicze, a nad nekropolią rozbrzmiewa hymn państwowy. Wrocławska nekropolia żołnierska jest nie tylko miejscem historycznym, ale także ważnym symbolem zbiorowej pamięci. Każda z mogił, każdy nagrobek i każdy anonimowy krzyż to osobna historia. Dramat rodziny rozdzielonej przez wojnę, tragedia młodego żołnierza, który nie zdążył wrócić się do domu, czy los cywila, który stał się ofiarą bezlitosnej machiny wojennej.

0: Dziennie 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.

0: Plac Bzowy, czyli Zielone Serce Grabiszyna. O tym miejscu opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, że? Plac Bzowy to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie wrocławskiego Grabiszyna. Położony w dawnej dzielnicy Fabryczna, stanowi centralny element osiedla, które przez ponad 100 lat ewoluowało z prywatnych ogrodów w tętniące życiem miejsce zamieszkania tysięcy wrocławian. Historia tego miejsca, jego urbanistyczny układ oraz rola w codziennym życiu mieszkańców sprawiają, że Plac Bzowy zasługuje na szczególną uwagę. Początki obecnego osiedla Grabiszyn sięgają początków XX wieku. To właśnie wtedy, w roku 1911, dawne przedmieścia Wrocławia zostały oficjalnie przyłączone do miasta. Obszar, na którym znajduje się Plac Bzowy, przez wiele lat należał do jednego z wrocławskich patrycjuszy, Ludwiga Eichborna. Jego rozległe ogrody, zajmujące aż 30 hektarów, były przez długi czas miejscem spotkań i wypoczynku, zanim rozpoczęto na nich budowę nowoczesnego osiedla mieszkaniowego. W latach od 1919 do 1926 na terenie dawnych ogrodów powstało osiedle, które od początku miało wyróżniać się przemyślaną koncepcją urbanistyczną. Projektantem całości został Paul Heim, wspierany przez Alberta Kemptera. Ich wizja zakładała stworzenie spójnej kompozycji przestrzennej, w której centralne miejsce zajmuje właśnie Plac Bzowy. To tutaj, w zielonym sercu osiedla, miały koncentrować się najważniejsze funkcje społeczne i rekreacyjne. Plac Bzowy został zaprojektowany jako teren zielony, pełniący funkcję reprezentacyjną i integrującą mieszkańców. W rzucie poziomym plac przypomina kwadrat, a jego granice wyznaczają okalające go jezdnie. Od północnej strony, nieco przesuniętej w kierunku północno-wschodnim, od placu odchodzi dwujezdniowa ulica Bzowa. Charakteryzuje ją szeroki pas zieleni oddzielający obie jezdnie, co podkreśla kameralny osiedlowy charakter tej części miasta. Południowa granica placu to ulica Makowa, przebiegająca niemal równolegle do linii wschód-zachód. Z kolei południowo-zachodni narożnik placu zamyka ulica Słonecznikowa. Otoczony tymi ulicami obszar zielony tworzy oazę spokoju pośród miejskiego zgiełku. W centrum placu znajduje się budynek o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. To tutaj swoją siedzibę ma ośrodek zdrowia, będący jednym z najważniejszych punktów na mapie codziennych spraw mieszkańców. Plac Bzowy od samego początku był pomyślany jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Przestrzeń ta, otoczona starannie zaprojektowanymi budynkami mieszkalnymi, zachęca do spacerów, spotkań z sąsiadami oraz spędzania wolnego czasu na łonie natury. Zieleń stanowi nieodłączny element krajobrazu placu. Bujne krzewy, okazałe drzewa oraz starannie utrzymane trawniki tworzą przyjazną atmosferę, sprzyjającą relaksowi zarówno w ciepłe letnie dni, jak i podczas chłodniejszych miesięcy. Centralne położenie placu sprawia, że jest on doskonałym miejscem do organizacji różnego rodzaju wydarzeń sąsiedzkich, festynów czy spotkań plenerowych. Mieszkańcy często podkreślają, że to właśnie Plac Bzowy integruje całą społeczność osiedla, umożliwiając budowanie więzi międzyludzkich i poczucia przynależności do miejsca. Zabudowa otaczająca Plac Bzowy to przykład harmonijnego połączenia tradycji z nowoczesnością. Projektanci osiedla zadbali o spójność stylistyczną budynków, które do dziś zachwycają swoją elegancją i funkcjonalnością. Charakterystyczne dla tego fragmentu Wrocławia są kameralne, niskie bloki mieszkalne, często ozdobione detalami architektonicznymi, nawiązującymi do międzywojennego modernizmu. Budynek ośrodka zdrowia, usytuowany w centralnej części placu, stanowi ważny punkt orientacyjny i jednocześnie przykład architektury użyteczności publicznej, która doskonale wpisuje się w otaczającą przestrzeń. Dzięki temu Plac Bzowy zachował swój pierwotny charakter i nie stracił na atrakcyjności nawet po upływie wielu dekad. Obecnie Plac Bzowy jest nie tylko zabytkiem urbanistycznym, ale przede wszystkim żywym organizmem, pulsującym codziennym rytmem mieszkańców Grabiszyna. To tutaj toczy się lokalne życie. Dzieci bawią się na trawnikach, seniorzy spacerują wśród kwitnących bzów, a pacjenci odwiedzają ośrodek zdrowia. Plac jest także miejscem, gdzie można na chwilę zwolnić, odpocząć od miejskiego zgiełku i nacieszyć się urokami zieleni. Współczesne wyzwania, takie jak potrzeba zachowania terenów zielonych oraz dbałość o historyczne dziedzictwo urbanistyczne, sprawiają, że Plac Bzowy pozostaje w centrum zainteresowania zarówno władz miasta, jak i samych mieszkańców. Planowane są kolejne inwestycje mające na celu podniesienie komfortu życia oraz zachowanie unikalnego charakteru tego miejsca.
1: Radio Radio Gra. Hity pełne energii.

To jest program A. Słyszałeś, że? Tym razem opowiemy o kolejnych zielonych płucach Wrocławia. Las Kuźnicki, znany także potocznie jako Lasek Kuźnicki, to wyjątkowy obszar przyrodniczy położony na terenie wrocławskiego osiedla Kuźniki. Ten jeden z nielicznych zachowanych kompleksów leśnych w granicach miasta stanowi nie tylko ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale jest również miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców okolicznych dzielnic. Jego historia i współczesne znaczenie są nierozerwalnie związane z rozwojem tej części Wrocławia. Las rozciąga się od terenów ogródków działkowych położonych przy ulicach Hermanowskiej i Puckiej, kierując się na północ wzdłuż prawego, czyli wschodniego brzegu rzeki Ślęzy. Jego granicę od strony północnej wyznacza linia kolejowa numer 273, będąca ważnym szlakiem komunikacyjnym dla całego regionu Dolnego Śląska. Od zabudowy osiedla Kuźniki las oddzielony jest szeroką łąką, która pełni rolę naturalnej strefy buforowej, chroniąc leśny ekosystem przed wpływem urbanizacji. Cały teren stanowi las komunalny, co oznacza, że zarządzany jest przez miasto i służy mieszkańcom jako miejsce codziennego wypoczynku, spacerów i kontaktu z przyrodą. Powierzchnia Lasu Kuźnickiego wynosi nieco ponad 9 hektarów. Według danych z 2003 roku dokładnie 9,36 hektara. Choć nie jest to rozległy kompleks leśny, jego znaczenie dla lokalnej społeczności jest nie do przecenienia. Przez obszar lasu przepływa rzeka Ślęza, będąca ważnym elementem krajobrazu tej części Wrocławia. Wzdłuż całego biegu rzeki na terenie lasu biegnie wał przeciwpowodziowy, który nie tylko chroni okoliczne tereny przed zalaniem, ale także stanowi charakterystyczny element miejscowego krajobrazu. Wał oddziela drzewostan od terasy rzecznej, zapewniając bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom, jak i przyrodzie. W rejonie Lasu Kuźnickiego przez Ślęzę przerzucona jest kładka, która umożliwia pieszym oraz rowerzystom przeprawę na osiedle Żerniki, położone po zachodniej stronie rzeki. Kładka ta znajduje się w sąsiedztwie ulicy

To okazałe drzewo uznane zostało za pomnik przyrody i objęte ochroną, symbolizując trwałość i siłę miejscowego ekosystemu. Las jest miejscem zamieszkania dla wielu gatunków zwierząt, w tym licznych ptaków śpiewających, drobnych ssaków oraz owadów. W okresie wiosenno-letnim można tu zaobserwować bogactwo barw i dźwięków, które tworzą niepowtarzalną atmosferę tego zakątka Wrocławia. W południowej części Lasu Kuźnickiego znajdują się pozostałości dawnego cmentarza niemieckiego, znanego jako Alter Gemeinde Friedhof Schmiedefeld. Nekropolia ta powstała w 1888 roku na potrzeby ówczesnej gminy Kuźniki, która w 1928 roku została włączona w granice Wrocławia. Cmentarz funkcjonował do 1963 roku, kiedy podjęto decyzję o jego likwidacji. Dziś zachowały się jedynie nieliczne ślady po dawnych nagrobkach, a teren ten porasta dzika roślinność. Mimo zniszczeń, miejsce to stanowi ważne świadectwo historii i dziejów tej części miasta, przypominając o wielokulturowej przeszłości Wrocławia. W południowej części Lasku Kuźnickiego znajduje się niewielki staw, który przyciąga uwagę zarówno spacerowiczów, jak i miłośników przyrody. To urokliwe oczko wodne stanowi ważne siedlisko dla płazów i owadów, a także miejsce odpoczynku dla ptaków. Latem tafla stawu odbija korony drzew, tworząc malowniczy pejzaż, który zachwyca zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Staw jest również naturalnym rezerwuarem wody, wspomagającym mikroklimat okolicy. Obowiązująca nazwa Lasu Kuźnickiego została oficjalnie zatwierdzona w październiku 1993 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Akt ten był ważnym krokiem w uznaniu znaczenia tego terenu dla mieszkańców oraz ochrony jego przyrodniczego i rekreacyjnego charakteru. Dziś las jest objęty opieką miejskich służb, które dbają o jego czystość, bezpieczeństwo oraz zachowanie walorów przyrodniczych. Las Kuźnicki pełni niezwykle istotną rolę w życiu mieszkańców zachodnich dzielnic Wrocławia. To tu rodziny z dziećmi wybierają się na spacery, seniorzy spędzają czas na ławce wśród zieleni, a biegacze i rowerzyści korzystają z wytyczonych ścieżek. Dla wielu osób jest to także miejsce wyciszenia i kontaktu z naturą, pozwalające choć na chwilę oderwać się od zgiełku miasta. Z punktu widzenia ekologicznego las stanowi ważny fragment miejskiej zieleni, wpływając korzystnie na jakość powietrza, mikroklimat oraz retencję wody. Jest również miejscem edukacji przyrodniczej dla młodszych pokoleń, które uczą się tu szacunku do natury i poznają bogactwo lokalnej flory i fauny. Las Kuźnicki, choć niewielki powierzchniowo, jest prawdziwym skarbem Wrocławia, zielonym azylem, który łączy ludzi, historię i przyrodę w jednym wyjątkowym miejscu.

Las Strachociński, zielone płuca i zarazem serce wschodniego Wrocławia. O tym miejscu teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że wschodnie obrzeża Wrocławia kryją w sobie niezwykły skarb przyrodniczy Las Strachociński. Ten rozległy kompleks leśny, położony pomiędzy osiedlami Strachocin i Wojnów, a majestatyczną Odrą, stanowi wyjątkowe połączenie przyrody, historii oraz lokalnych legend. Oddzielony od rzeki wałem przeciwpowodziowym, noszącym nazwę grobli Janowicko-Swojczyckiej, las ten jest zarządzany przez Nadleśnictwo Oława i stanowi część Lasów Państwowych. Las Strachociński rozciąga się na terenie o powierzchni blisko 200 hektarów, z czego sam las zajmuje 139 hektarów. Całość tworzą dwa naturalne obszary, przedzielone malowniczą rzeką Piskorną oraz łąką zwaną Czosnkową, od licznie występującego tam czosnku pospolitego. Przylegające do lasu łąki układają się w podłużne pasy towarzyszące ciekom wodnym oraz wałowi przeciwpowodziowemu. Charakterystycznym elementem krajobrazu są zakola starorzecza Odry, dziś znane jako rzeczka Piskorna, oraz niewielkie rozlewisko Piskorny, jezioro leśne. Układ topograficzny lasu zachował się praktycznie bez zmian od końca XVIII wieku, co potwierdzają historyczne mapy z 1794 roku. Przełom XIX i XX wieku przyniósł istotne zmiany hydrologiczne. Przekopano kanał powodziowy i żeglugowy, a także wybudowano wał przeciwpowodziowy, dzięki czemu północne obszary polderu stały się zdatne do zamieszkania. Choć sam las zachował swój naturalny charakter i nie posiada rozbudowanej infrastruktury, w jego sąsiedztwie powstały miejsca sprzyjające rekreacji. Na północno-wschodnim skraju przy ulicy Wałowej zlokalizowano plac zabaw dla dzieci, a od północno-zachodu ulicą Tatarakową można dojść do boiska sportowego. W samym lesie spotkać można jedynie mostki nad Piskorną oraz utwardzone ścieżki, które zachęcają do spacerów i wycieczek rowerowych. Historia Lasu Strachocińskiego nierozerwalnie splata się z dziejami okolicznych osiedli. Las posiada charakterystyczny kształt dwóch owali. Większą, wschodnią część dawniej nazywano Lasem Strachoty, zaś zachodnią Gajem, później Smoczym Lasem. Od najdawniejszych czasów tereny te wchodziły w skład rozległego majątku ziemskiego, który w końcu XIII wieku książę Henryk Gruby nadał wojewodzie kaliskiemu Mikołajowi. Na skraju lasu znajdowała się wówczas wolna posiadłość Konrada Strachoty, rycerza księcia Henryka Klobusa. To właśnie w tych okolicach, według legend, miał on ukryć swoją siedzibę. Przekazy historyczne z pierwszej połowy XIV wieku wspominają o dziedziczeniu majątku przez potomków Konrada Strachoty, córki Malcze, Stancze, Paulinę, Magdalenę oraz syna Henryka. W kolejnych dekadach z powodu długów majątek stopniowo przechodził w ręce mieszczan wrocławskich i instytucji kościelnych. W XIV wieku wieś oraz las były własnością m.in. Szpitala Bożego Ciała i Klasztoru Krzyżowców Świętego Macieja. Ostatnie zapisy dotyczące dawnej osady pochodzą z połowy XVI wieku. Folwark był już wówczas opuszczony. Kolejny rozdział historii otworzyło zezwolenie na budowę folwarku w Swojczycach pod koniec XVIII wieku. Sama wieś przyjęła nazwę Smocza Studnia, a Swojczyce zostały włączone do Wrocławia w roku 1928. Pozostałe tereny dawnej posiadłości strachocińskiej przeznaczono pod zabudowę osiedlową, a obszar nazwano Strachatę, nawiązując do historycznych nazw lasu. Las Strachociński zachwyca różnorodnością środowisk. Dominują tu lasy liściaste z przewagą grądów oraz fragmentami łęgów wiązowo-jesionowych. Wśród drzew króluje dąb przypułkowy, grab zwyczajny, jesion wyniosły, a miejscami lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy czy klon jawor. Spotkać można także nasadzenia sosny pospolitej i dębu czerwonego. Najstarsze drzewa osiągają wiek nawet 170 lat. Dolina Odry pierwotnie porośnięta była lasami łęgowymi, których obecność ograniczyła późniejsza regulacja rzeki. Stopniowo zaczęły przeważać grądy, a wśród roślin wyróżniają się m.in. śnieżyczka przebiśniek, kosaciec syberyjski, goryczka wąskolistna, konwalia majowa, salwinia pływająca czy kruszczyk szerokolistny.
klimatyczny. Gleby są tu świeże i wilgotne, co sprzyja występowaniu licznych gatunków roślin i zwierząt. Wśród ptaków spotkać można krętogłowa, dzięcioła czarnego i średniego, myszołowa, muchołówkę białoszyją, a na skraju lasu rzadką pokrzewkę jarzębatą. Sąsiadujące z lasem łąki i zbiorniki wodne stanowią siedlisko dla licznych płazów i gadów, w tymże kotki drzewnej, padalca, jaszczurki, zwinki czy zaskrońca. Występują tu także kolonie bobrów, lisy, dziki, sarny, kuny oraz wyjątkowo rzadkie gatunki bezkręgowców. Staw strachociński oraz jezioro leśne porastają trzciny, a na wodach spotkać można wodnika, bączka, perkozy, błotniaka stawowego, krzyżówki oraz czaple siwe. To także miejsce rozrodu płazów, a niewielkie oczka wodne obfitują w roślinność wodną, taką jak osoka aloesowata, żabiścieki czy grzybienie białe. Ze względu na bogactwo przyrodnicze las został włączony do obszaru specjalnej ochrony ptaków Grądy Odrzańskie w ramach sieci Natura 2000. Niestety w latach 90. XX wieku doszło do przerzedzenia starodrzewu i usunięcia znacznych ilości martwego drewna, co negatywnie wpłynęło na populację rzadkich chrząszczy. Przez Las Strachociński prowadzi malownicza ścieżka edukacyjna, która pozwala poznać najciekawsze zakątki kompleksu oraz miejsca związane z lokalną legendą o smoku Strachocie. Wędrówkę można rozpocząć od strony ulicy Strachocińskiej, kierując się w stronę wału przeciwpowodziowego. Po drodze podziwiać można bogactwo roślinności szuwarowej i łąkowej, rozlewiska, wiekowe dęby oraz miejsca, gdzie według legendy stał zamek Konrada Strachoty. Warto zatrzymać się przy mostku nad Piskorną, spojrzeć na czosnkową łąkę czy odwiedzić polanę Strachoty. Na trasie ścieżki można znaleźć także smoczy staw oraz smoczą studnię, otoczone przez wiekowe wierzby, topole oraz krzewy tarniny i głogu. W pogodne dni nie brakuje tu motyli, ptaków, a także przedstawicieli gadów. Przechadzka kończy się przy ulicy Strumykowej, skąd można wrócić do punktu wyjścia

programie A słyszałeś, że perła historii i kultury na mapie Dolnego Śląska. Zamek w Leśnicy, malowniczo położony w zachodniej części Wrocławia, jest jednym z najbardziej fascynujących przykładów architektury rezydencjonalnej na Dolnym Śląsku. Jego dzieje, rozciągające się na niemal 9 wieków, są pełne dramatycznych zwrotów akcji, zmieniających się właścicieli, licznych zniszczeń i odbudów, a także niezwykłych legend, które do dziś rozpala wyobraźnię mieszkańców i turystów. Początki zamku sięgają pierwszej połowy XII wieku. W roku 1132 powstał tu niewielki grudek obronny, który miał strzec ważnego szlaku handlowego oraz stanowić punkt administracyjny dla okolicznych ziem. To właśnie w tym miejscu w grudniową noc z 7 na 8 dzień w roku 1201 zmarł Bolesław Wysoki, jeden z najważniejszych książąt śląskich. Zgodnie z jego wolą miejscowość, w której przyszło mu zakończyć życie, miała zostać przekazana cystersom z Lubiąża. Jednak jego syn Henryk Brodaty postanowił zatrzymać zamek dla siebie, przekazując mnichom w zamian wieś Bartoszowa. W kolejnych latach warownia została rozbudowana. Już w roku 1271 wzmiankowana była jako murowany zamek. Po śmierci ostatniego księcia wrocławskiego Henryka Dobrego Leśnica wraz z zamkiem przeszła pod panowanie czeskie, stając się częścią rozległego Królestwa Czech. W połowie XIV wieku Leśnica była już samodzielnym miastem. W roku 1339 król Czech Jan Luksemburski sprzedał ją wraz z zamkiem bogatemu mieszczaninowi wrocławskiemu Gisco de Reste. Od tego momentu rezydencja wielokrotnie zmieniała właścicieli, przechodząc przez ręce takich rodów jak von Sitten, Rigerowie czy Klettendorfowie. W XIV wieku zamek odwiedził m.in. Karol Luksemburski, późniejszy cesarz rzymski. Niestety zamek nie oparł się burzliwym czasom. W 1428 roku wojska husyckie zniszczyły rezydencję, a kilkadziesiąt lat później z obawy przed przejęciem zamku przez husyckiego króla Jerzego z Podjebradów mieszczanie wrocławscy sami podpalili budowlę. Z początkiem XVI wieku ziemie śląskie dostały się pod panowanie Habsburgów. Niestety wojna 30-letnia przyniosła zamkowi kolejne zniszczenia. Po krótkim okresie zmian właścicieli w połowie XVII wieku zamek nabył Horatius von Forno. Z tym rodem wiąże się barwna legenda o duchu nawiedzającym rezydencję. W XVIII wieku zamek przeszedł w ręce zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą, który podjął się gruntownej przebudowy w stylu barokowym. W tym okresie powstały także elementy zdobiące okolice zamku, m.in. pomnik Matki Boskiej i świętego Jana Nepomucena. Po I wojnie śląskiej Leśnica wraz z zamkiem została włączona do Królestwa Prus. W połowie XVIII wieku rezydencję nabył baron Ferdinand von Mudrach, który żebudowę wzlecił wnętrze w stylu rokoko. W tym czasie zamek stał się świadkiem ważnych wydarzeń historycznych. Według tradycji po bitwie pod Lutynią król Fryderyk Wielki pojmał tu austriackich oficerów. W kolejnych dekadach rezydencja przechodziła w ręce różnych rodów. Gościły tu wojska napoleońskie, a także wybitni dowódcy, tacy jak książę Hieronim Bonaparte. Przez długi czas zamek pozostawał własnością rodziny von Willich und Lottum. Po zakończeniu II wojny światowej zamek przez 8 lat stał opuszczony. W roku 1953 spłonął, a jego resztki zostały zabezpieczone 5 lat później. W czasie odbudowy prowadzonej w latach 60. zdecydowano o adaptacji budowli na potrzeby Domu Kultury. Niestety zniszczono wówczas resztki dawnego wyposażenia i wystroju wnętrz. W 1962 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków, a w kolejnych dekadach przeprowadzano liczne remonty i adaptacje, m.in. piwnic i kazamatów. Obecnie zamek w Leśnicy pełni funkcję centrum kultury, będąc ważnym miejscem spotkań mieszkańców Wrocławia. W roku 1995 przeprowadzono remont elewacji. Budowla otoczona zabytkowym parkiem stanowi zespół pałacowo-parkowy, który zachwyca zarówno architekturą, jak i malowniczym otoczeniem. Zamek jest murowaną, tynkowaną budowlą o dwóch skrzydłach, trzech kondygnacjach i rozległych piwnicach.
gdzie zachowały się relikty pierwotnych murów z XIII wieku. Wokół rezydencji rozciąga się fosa oraz umocnienia bastionowe z ambrazurami. Centralne wejście prowadzi pod balkon z metalową balustradą. Dziś zamek w Leśnicy jest nie tylko świadkiem burzliwej historii, ale także miejscem tętniącym życiem w jego murach odbywają się koncerty, wystawy, warsztaty i liczne wydarzenia kulturalne. Otaczający go park zachęca do spacerów, a sama rezydencja przyciąga miłośników historii, architektury i sztuki. Zamek w Leśnicy to unikalne miejsce, gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością, tworząc wyjątkowy klimat i niepowtarzalną atmosferę.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Radio Gra. Hity pełne energii.

Teraz w A słyszałeś, że we Wrocławiu American Film Festival. Wszystko, co warto wiedzieć o jednym z najważniejszych festiwali kina amerykańskiego w Polsce. Festiwale filmowe to nie tylko czerwone dywany i błysk fleszy. To przede wszystkim święto dla miłośników kina. American Film Festival, organizowany od ponad dekady we Wrocławiu, na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce. To właśnie tu widzowie mają szansę zobaczyć najciekawsze produkcje zza oceanu. Zarówno wielkie hity, jak i filmy niezależne, które nie zawsze trafiają do szerokiej dystrybucji. Czym jest American Film Festival? American Film Festival to coroczne wydarzenie, które od 2010 roku odbywa się w stolicy Dolnego Śląska. Jego głównym celem jest prezentacja najnowszych i najciekawszych filmów amerykańskich, zarówno tych spod znaku Hollywood, jak i niezależnych produkcji, które nie zawsze mają szansę na komercyjny sukces w kinach. Festiwal skupia się na szerokim spektrum kina amerykańskiego, od pełnometrażowych fabuł przez dokumenty, aż po krótkie metraże. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, znane także z innego ważnego wrocławskiego festiwalu filmowego. American Film Festival odbywa się zazwyczaj w listopadzie, a jego główną siedzibą jest Kino Nowe Horyzonty. Wydarzenie od lat przyciąga zarówno kinomanów, jak i profesjonalistów z branży filmowej. Jakie filmy można zobaczyć na festiwalu? W programie festiwalu znajdują się zarówno premiery najnowszych filmów, jak i retrospektywy twórczości uznanych amerykańskich reżyserów. To doskonała okazja, by zapoznać się z aktualnymi trendami w kinie zza oceanu, odkryć zupełnie nowe nazwiska lub wrócić do klasyków. W ramach festiwalu prezentowane są filmy fabularne, dokumentalne oraz krótkometrażowe. American Film Festival to także miejsce spotkań z twórcami. Gośćmi wydarzenia byli m.in. Todd Solondz, Jerry Schatzberg czy Todd Haynes. Dzięki temu widzowie mają okazję nie tylko obejrzeć ciekawe produkcje, ale również uczestniczyć w dyskusjach, panelach i warsztatach. Jednym z najważniejszych punktów programu jest konkurs Spektrum, w którym prezentowane są najciekawsze amerykańskie filmy niezależne. To właśnie tu swoje pierwsze kroki w Polsce stawiają często produkcje, które później zdobywają uznanie na całym świecie. Oprócz tego przyznawane są także nagrody publiczności. To widzowie decydują, które filmy zapamiętają na dłużej. Dlaczego warto wybrać się na American Film Festival? Festiwal to nie tylko projekcje filmowe, to także atmosfera, którą trudno znaleźć gdzie indziej, rozmowy o kinie do późnych godzin nocnych, spotkania z twórcami, warsztaty i prelekcje. Dla fanów amerykańskiego kina to prawdziwa gratka i okazja, by zobaczyć produkcje, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji. To także świetna okazja, by poszerzyć swoje filmowe horyzonty i zanurzyć się w różnorodności amerykańskiego kina. Od niezależnych dramatów po ekstrawaganckie komedie, American Film Festival to nie tylko ważne wydarzenie dla widzów, ale także dla polskiej branży filmowej. Dzięki obecności producentów, dystrybutorów i reżyserów festiwal staje się miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Wielu polskich dystrybutorów właśnie podczas festiwalu decyduje się na zakup praw do dystrybucji amerykańskich filmów w Polsce. American Film Festival to wydarzenie, które na stałe wpisało się w krajobraz polskiej kultury filmowej. Każda edycja przyciąga tysiące widzów, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w amerykańskim kinie. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji wziąć udziału w tym festiwalu, warto wpisać go na swoją filmową mapę, szczególnie jeśli kochacie kino zza oceanu w każdym wydaniu.

programie A słyszałeś, że we Wrocławiu pora na polski festiwal muzyczny inny niż wszystkie Asymetry Festival. Asymetry Festival to wydarzenie, które od lat przyciąga fanów muzyki alternatywnej z całej Polski i Europy. Ten wyjątkowy festiwal, odbywający się głównie we Wrocławiu, słynie z prezentowania artystów i zespołów poruszających się w klimatach muzyki eksperymentalnej, post-rocka, metalu alternatywnego oraz szeroko pojętej elektroniki. Asymetry Festival to prawdziwa gratka dla tych, którzy szukają w muzyce czegoś więcej niż tylko mainstreamowych brzmień. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2009 roku. Od tamtej pory Asymetry Festival zyskał renomę wydarzenia, które nie boi się odważnych połączeń gatunkowych i promuje twórców niesztampowych, często debiutujących na polskiej scenie. Na scenach festiwalu występowali artyści z różnych zakątków świata, prezentując szerokie spektrum muzycznych inspiracji, od ciężkich gitarowych riffów po ambientowe pejzaże dźwiękowe. Wydarzenie organizowane jest przez Wrocławskie Centrum Kultury Firlej. Każda edycja festiwalu to nie tylko koncerty, ale również spotkania z artystami, warsztaty i panele dyskusyjne, które pozwalają jeszcze lepiej poznać świat alternatywnej muzyki. Dzięki temu Asymetry Festival zyskał opinię miejsca otwartego na nowe pomysły i ludzi z pasją. Festiwal na przestrzeni lat gościł takie gwiazdy jak Amenra, Godflesh czy The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble. Dla wielu uczestników to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na żywo wykonawców, których na co dzień trudno spotkać na polskich scenach. Asymetry Festival to wydarzenie, które zdecydowanie warto wpisać do swojego muzycznego kalendarza, jeśli cenisz sobie niebanalne dźwięki i otwartość na nowe doznania.

0: sama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.